0: Najwięcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super.
3: Super FM.
4: Fancy!

0: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Część rannych w wypadku na Węgrzech już w Polsce. Pakiet CPN wrócił, a z nim ceny maksymalne. Ludzie kultury wspominają zmarłego aktora Jana Frycza.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce.
3: 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Większość pasażerów lotu i ich rodziny zabrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki.
3: Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
1: W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Burze i ulewy dały się we znaki na południu Polski. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Lokalny potok wylał w gminie Głuchołazy. Bodzanów został podtopiony po potężnej ulewie. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
4: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej i wylał potok Bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
1: Na szczęście nie ma większych podtopień domów. Dziś ceny maksymalne paliw takie same jak wczoraj, ale jak przewiduje Grzegorz Maziak z ePetrol.pl, powrót rządowego pakietu CPN nie zatrzyma podwyżek.
5: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
1: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szół, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu Jan Englert.
6: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem, aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją, aktorem, który inspirował.
1: Jan Frycz zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Sport. Maja Chwalińska przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider i odpadła w 3. rundzie turnieju w Cincinnati. Wcześniej także w 3. rundzie odpadła Magdalena Franka. Już na 1. udział zakończyła grę Magda Linet. W turnieju w Cincinnati pozostaje broniąca tytułu Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie francuska Diane Parry.
2: Super FM. Pogoda.
7: Wtorkowy poranek w Szczecinie rześki, 12 stopni w tej chwili niedaleko.

0: stoczni 13 już w pobliżu bramy portowej. Wtorek w pogodzie zachmurzony do 22 stopni. Tyle przewidują dzisiaj szczecińscy synoptycy.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Kto już za kółkiem, kto jeszcze przewraca się z boku na bok, ale Radio Super FM już gra. Może są tacy, którzy już w kuchni szykują śniadanie dla jednych i tych drugich, ale także tych w kuchni. Gra poranny program. Prawie 4 minuty po 6. Ja nazywam się Jarek Fengler i zapraszam do 10.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

11 po 6, dzień dobry, lato w Super FM. Wszystko w porannym planie działania pojawi się do 10. No między innymi najważniejsze wiadomości z naszego miasta, te najistotniejsze informacje dla tych, którzy właśnie jadą z nami. Od rana sprawdzamy, co się dzieje na szczecińskich drogach. Tu wtorkowy proranek na 97,5. Zestaw niespodzianek, także pamiętam, od Polmotor, dealera marki Mitsubishi. To w tym tygodniu do zdobycia w porannej zabawie. Pierwsza podpowiedź już po godzinie 7. A teraz Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston. 12 po 6.

nad dali gdzieś chmury, ale nieśmiało wygląda słońce. Tak jest na placu Rodła. Kto już wstał i kto gdzieś tutaj w naszym pobliżu mieszka, może ten obraz podziwiać. Dzień dobry, lato, tu poranny program Super FM. Prawie 18 minut po 6. Teraz sport. Nasze tenisistki w Cincinnati walczą o główne trofeum. Przypomnijmy, Maja Chwalińska odpadła w turnieju, natomiast Iga gra dalej. Tymczasem u nas w Szczecinie za niespełna miesiąc rusza 33. edycja najstarszego w Polsce męskiego turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open. Impreza, która od 30 lat rozgrywana jest pod auspicjami ATP, będzie w tym roku miała najwyższą w historii pulę nagród wynoszącą $225,000. Teraz Lambery, 18, już prawie 19 po 6.

0: Low Bag, taka rozgrzewka była potrzebna. Co na siebie dzisiaj włożyć i czy zabrać coś nieprzemakalnego? Za chwilę ram pam pam, pogoda, upałów nie będzie, ale i nie będzie padać. Szczegóły za chwilę, nie odchodźcie daleko. To co? Gramy? Ram pam pam!
1: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Wakacje w mieście
1: tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Super FM. Pogoda.
7: Na większą porcję słońca będziemy musieli poczekać do czwartku. Dzisiaj sporo chmur w stolicy Pomorza Zachodniego, do 22 stopni. W tej chwili sprawdzam nasze stacje meteo. 14 stopni na Placu Grunwaldzkim, 13 w Dąbiu.
8: Lato. Dzień dobry, lato.
7: Kto powiedział, chcemy, aby dar młodzieży po zakończeniu swojej dotychczasowej służby na stałe zacumował przy szczecińskich nabrzeżach? I czy są szanse? O tym jeszcze powiem przed siódmą. Przed siódmą także zaproszenie na specjalną imprezę, imprezę jubileuszową, specjalny jubileuszowy bieg Neptuna. O tym jeszcze przed siódmą w porannym programie Radia Super FM.
8: Dzień dobry, lato.
7: Na zegarach pół do siódmej.

Budzimy was we wtorkowy poranek, 25 minut i będzie godzina 7. Musicie tam być. Przypominamy, we wrześniu startuje jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Odbędzie się w niedzielę 6 września w Trzebieży. Centrum zawodów zlokalizowane będzie w kompleksie plażowym przy Spacerowej. W programie przewidziano biegi na 5 km i 10 km. Będą także biegi dziecięce. Zapisy trwają, przypominamy, do 31 sierpnia. Miłośnicy biegania i aktywnego spędzania czasu mogą już rezerwować ten termin w swoich kalendarzach. Przypominam, 6 września, to jest niedziela, w Trzebieży spotykamy się na jubileuszowym 10. biegu Neptuna. Patronem medialnym tego wydarzenia jest Radio Super FM. Za 24.7.

Dzień dobry, lato tu, Super FM, kłaniamy się we wtorkowy poranek, żagle, żagle i już po żaglach, a tymczasem w Szczecinie toczy się dyskusja, czy to dobry pomysł, czy może raczej nie. Chcemy, aby dar młodzieży po zakończeniu swojej dotychczasowej służby na stałe zacumował przy szczecińskich nabrzeżach, poinformował prezydent Szczecina Piotr Krzystek, spotykając się z inicjatorami tego pomysłu. Prezydent chce, by słynny dar młodzieży na stałe cumował na Odrze po zakończeniu służby. Może naprawdę na stałe zacumować w naszym mieście. Czy to jest dobry pomysł? Dar młodzieży przy szczecińskich bulwarach. Jedni radni mówią, że to świetny pomysł, a radny PiS Krzysztof Romianowski mówi, czy naprawdę tego potrzebujemy? A co na to słuchacze Super FM? 91 2 4 5 5. To jestem ciekawy waszego zdania. Czy dar młodzieży powinien stanąć przy szczecińskich bulwarach? Powinien zacumować na stałe i być w naszym mieście. 91 2 4 5 5. 16:30 do 7:00.

0: dobry imprezowy numer Bony M, Daddy Cool w specjalnym remiksie. Wtorkowy poranek z radiem Super FM, 9 minut i będzie godzina 7. Słuchajcie, spoglądam do kalendarza, oczy przecieram ze zdumienia, do końca wakacji pozostały 2 tygodnie, a jeszcze niedawno cieszyliśmy się na zbliżające się lato. Jak spędzić te ostatnie dni wakacji? Najlepiej codziennie w Super FM podpowiadamy wam, jak to zrobić o 9.30, 12.30 i 15.30. Te najciekawsze pomysły prezentuje Zosia Lichota na ostatnie dni lata w mieście. Super FM, spoglądam na muzyczną playlistę. Nie wierzę. Nie wierzę, absolutnie nie wierzę. To nie było zamierzone. Nie, absolutnie nie. Nie, elektrycznej gitary.
1: To już jest koniec.

0: Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
0: Tak gra Super.

0: Więcej muzyki na wakacje.
1: Super FM. Jest 7. Wiadomości Super FM.
2: Pierwsze powroty poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Ponad 1000 interwencji strażackich po nawałnicach, głównie na południu. Zajrzymy też do Como, które wprowadza zakaz wjazdu rowerów do centrum.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński. Pierwsza grupa Polaków rannych w wyniku tragicznego wypadku na Węgrzech wylądowała wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. To 21 osób, których stan zdrowia pozwolił na podróż. Ze szczegółami Marcin Starzec.
3: Prosto do szpitala z samolotu trafiło 5 osób. Reszta została odebrana przez swoich najbliższych i pojechała do domu. To pierwszy taki transport, ale wkrótce będą kolejne, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób. 5 osób zostało wypisanych i rodziny przywiozły do Polski samodzielnie. Jak tylko stan zdrowia będzie pozwalał na to, wszystkie osoby po kolei będą przewożone do Polski.
2: Do tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie doszło w niedzielną noc. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, w tym 2 kierowców. Śmierć poniosło 12 osób. Prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Równolegle od pierwszych godzin działa też strona węgierska. 1124 strażackie interwencje tylko w poniedziałek. Służby wciąż działają po burzach i nawałnicach, które przeszły i przechodzą nad Polską. Najgorzej było na południu, na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Było tam ponad 750 zgłoszeń, głównie do powalonych drzew i podtopień. Są zniszczone dachy. W Chorzowie padał grat wielkości piłeczek ping-pongowych. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Ucierpiała m.in. gmina Głuchołazy w Opolskiem. Tam w pół godziny spadło blisko 40 litrów wody na metr kwadratowy.
5: Wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów. Woda wdarła się do piwnic.
2: Mówi burmistrz gminy Paweł Szymkowicz. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Najbliższe godziny to sprzątanie i liczenie strat. Dziś natomiast powinno być już spokojniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed ulewami i burzami tylko dla części Podlasia i Mazowsza. A skoro o pogodzie mowa, około 1500 kierowców autobusów w Londynie ma dziś strajkować przeciwko konieczności pracy w upale. W wyniku protestu pracowników jednej z firm przewozowych trudności odczują podróżni na części tras w centralnym, wschodnim i południowym Londynie. Burmistrz włoskiego Como wprowadza zakaz ruchu rowerów w centrum miasta. To po tym, jak elektryczny jednoszlad potrącił Alessandro Rapinese. I dlatego przeciwnicy zakazu zarzucają mu, że załatwia osobiste porachunki. Burmistrz przyznaje, że zadecydowało osobiste doświadczenie i że chodzi głównie o elektryki, ale włoskie prawo nie dzieli rowerów na elektryczne i zwykłe. Nowe przepisy mają wejść w Como we wrześniu. Aktywiści rowerowi już zapowiedzieli protestacyjny przejazd przez miasto.

0: Super FM. Pogoda.
1: Gdzie nie spojrzymy, na Pomorzanach, w Zdrojach, bez rzeczu, w Warszawie, wszędzie chmury i nie rozstaniemy się z nimi. Wtorek bez deszczu, teraz niedaleko Teatru Polskiego 14 stopni, podobnie na rondzie Giedrojcia na Niebuszewie. Dzisiaj do 22 stopni w stolicy Pomorza Zachodniego.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Lato.
1: Na pewno przyda się telefon, na pewno przyda się refleks. Za kilka minut pierwsza podpowiedź w wakacyjnej zabawie w Super FM. Ja będę opisywał jedno ze szczecińskich miejsc, które idealnie pasuje na spędzenie kilku wakacyjnych chwil. Co zatem dzisiaj prowadzący, jakie miejsce zaszyfrował? To na pewno o tym przekonamy się w kolejnych minutach.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
1: Pięć minut po siódmej, Dawid Podsiadło, na dzień dobry, później Maroon 5. Tak gramy w Super FM.

0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Tak, przez moment zastanawiałem się, czy tak w miarę szybko wpadniecie na to miejsce, o którym dzisiaj będziemy mówić w Radiu Super FM, czy będziecie potrzebować kolejnych wskazówek. Ale spróbujmy. To miejsce idealne dla rodziców, ale także dla najmłodszych. Jest bez wątpienia naszą szczecińską wizytówką. Miejsce słynie z takiego unikalnego, historycznego klimatu. O, i to chyba tyle w tej pierwszej podpowiedzi. 9 1 2 4 5 5, pomarańczowy supertelefon. Czekam na wasze propozycje. 9 1 2 4 5 5.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Telefon już dzwoni, 9 1 2 4 5 5. To może jeszcze, tak mnie kusi, żeby jeszcze coś podpowiedzieć wam. To miejsce oficjalnie zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Tak, szczecińskie miejsce. Idealne dla rodziców, ale także najmłodszych. Co to za miejsce? Walczymy o niespodzianki. Od Polmotoru, dealera marki motoryzacyjnej Mitsubishi. 91 24 5 5, pomarańczowy supertelefon, czekam. A DJ Bobo już teraz gra.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 21 po 7, gdyby ktoś z Was potrzebował, jesteśmy w komplecie. Pomoc drogowa w Super FM, Piotr Jarząbek i zaczynamy od estakady.
3: Dzień dobry, no niestety nie sposób zacząć od żadnego innego miejsca o tej porze, bo jadąc w kierunku centrum, mijamy basen górniczy, no i praktycznie od razu. Trzeba wcisnąć hamulec, do swojego przejazdu doliczyć je kilka minut. Poza tym w naszym mieście raczej względny spokój, płynnie jedziemy chociażby przez most Długi Energetyków, bez korków również na trasie zamkowej. Chwilę dłużej stać będzie się przed placem Szarych Szeregów, mam na myśli głównie Aleję Piastów, ale na Piłsudskiego też jedziemy zderzak w zderzak. Uważać musicie także na Wawrzyniaka, warto przypomnieć, że jedziemy tam tylko w jedną stronę, od Bohaterów Warszawy do Alei Wojska Polskiego, ale na razie mogę kierowców uspokoić, bo zbyt wiele się tam nie dzieje, no i trzymamy kciuki, żeby tak zostało aż do października, wtedy te utrudnienia się zakończą.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Piszecie do mnie z prośbą o powtórzenie tej pierwszej podpowiedzi w naszej porannej zabawie, wakacyjnej zabawie Radia Super FM. Miejsce idealne dla najmłodszych, ale także dla rodziców. Słynie z unikalnego, takiego historycznego klimatu i wpisane do księgi rekordów Guinnessa. 9-1-2-4-5-5, pomarańczowy super telefon. Czekam na Wasze propozycje. 22,5 po 7. W porannym programie teraz Michael Jackson.

0: a optymistycznie. I w odpowiednim rytmie tak gramy w każdy poranek w Radiu Super FM. Tak by was obudzić, urodzony optymista. Andrzej Kutys jest ze mną tutaj w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Super FM. Rozmawialiśmy trochę o pogodzie.
1: No wystarczy, jak to się Andrzeja nie cieszyć, posłuchać. Jak człowiek wstaje o 5 rano, jest piękna pogoda za oknami, jest wtorek, żyć nie umierać.
0: Ja chciałem ciebie, Andrzeju, zapytać, bo jest podzielone, są podzielone tutaj głosy wśród słuchaczy. Czy Dar Młodzieży powinien zostać w Szczecinie, czy nie? Prezydent mówi tak, a Andrzej Kutys mówi...
1: A ja mówię, czy nas na to stać, bo to przynajmniej 4 miliony złotych i oczywiście pięknie by było mieć dar młodzieży tutaj przy nabrzeżu w Szczecinie, natomiast trzeba też patrzeć na to, że za to trzeba będzie płacić co roku z budżetu miasta. Jeżeli będzie taka wola, jest taka opcja, no to wiadomo, że fajnie by było, żeby tutaj stało.
0: Andrzej, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach.
1: Rozmawiają.
0: Teraz porozmawiajmy o tym, co w wiadomościach za chwilę.
1: A poważna sprawa, nie wiem, czy pamiętasz, czy słuchacze pamiętają kwestię zamówień, fałszywych zamówień, na przykład ktoś siedzi w domu i ni stąd, ni zowąd przyjeżdża do niego pizza, za którą powinien zapłacić, ale przecież jej nie zamawiał. No i jest śledztwo w tej sprawie zakończone zatrzymaniem, o tym za chwilę w wiadomościach.
2: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
5: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
6: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
5: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: A przy mikrofonie Andrzej Kutys.
1: I zaczniemy od ostrzeżenia dla kierowców jadących ulicą Wawrzyniaka. Ruch poprowadzony w jednym kierunku od Bohaterów Warszawy do Alei Wojska Polskiego. Prace rozpoczęły ekipy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Jak czytamy w komunikacie prasowym, renowacja blisko 500 metrów wodociągu będzie prowadzona bezwykopowo odcinkami pomiędzy 5 wykopanymi komorami. Ponadto zapewniony będzie dojazd do wszystkich ulic bocznych, szkół i posesji. Wartość prac na ulicy Wawrzyniaka to prawie 3,5 miliona złotych. Daty ich zakończenia ZWiK na razie nie podaje. W tym miejscu między innymi na dojeździe do skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego mogą się tworzyć już zatory.
2: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
1: Zamawiał jedzenie między innymi na rachunek polityków, celebrytów czy wielu innych osób, nawet na kwotę 37 tysięcy złotych. To mogło być przykładowo 300 placków pizzy. Mężczyzna został zatrzymany po akcji policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem szczecińskiej prokuratury. Sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Biuro Prasowe Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zwraca uwagę, że sprawa jest poważna, bo, tu cytat, w opisie zamówień wielokrotnie znajdowały się informacje znane tylko odbiorcom bądź osobom im najbliższym. To były także groźby, na przykład porwania dziecka czy podpalenia. Mężczyzna zamawiał głównie na adresy w Szczecinie, ale zdarzały się także inne miasta w Polsce. Został zatrzymany w domu, grozi mu do 8 lat za kratami.
2: Słuchasz wiadomości w Radiu Super.
7: Super FM.
1: Mieli 3 dni wolnego, bo mecz piłkarski Ekstraklasy z Jagiellonią przełożono na prośbę grających w Europie rywali i wrócili do treningu, informuje biuro prasowe Pogoni Szczecin. Jeszcze jeden dzień bez zajęć zaplanowano na czwartek. W piątek z dziennikarzami spotka się trener Oscar Garcia, a w niedzielę kibice obejrzą na stadionie Przytwardowskiego pojedynek z krakowską Wisłą. Do tematu oczywiście będziemy wracać, a więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
8: Super FM Sport.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Brająca tytułu Polka wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6, 6-1, 6-1. I już wiadomo, że o ćwierćfinał zagra z francuską Diane Parry. Maja Chwalińska w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati przegrała z kolei z rosyjską tenisistką Dianą Schneider 2-6, 6-7. Schneider zaawansowała się Chwalińskiej za porażkę w półfinale Roland Garros. Na tym etapie turnieju odpadła też Magdalena Fręch. To po porażce 4-6, 6-7 z Jeleną Rybakiną. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy za nami, przed nami Diamentowa Liga. Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, ale żadnego złota. Jest jednak progres względem Mistrzostw Europy w Rzymie, mówi nasz 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
10: Nasi wracają do gry, a bardziej nasze jeszcze jak nasi, bo tutaj kobiety zdominowały te rywalizacje. Nie mamy w swoich zasobach takiej Emmy Hunt jak Brytyjczycy, która zdobyła 4 złote medale, ale zawodniczka takiej klasy jak Pia Strzyszowska czy Ewa Swoboda, one mają swoją markę, Natalia Bukowiecka oczywiście, już ustaloną. I to są zawodniczki, na które się oczekuje.
9: A kolejne ważne starty dla naszych lekkoatletów to zaplanowane w piątek i w niedzielę mityngi Diamentowej Ligi w Lozannie i na Stadionie Śląskim. Ten drugi to zarazem memoriał Kamili Skolimowskiej. Płotkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska z lekkoatletycznych Mistrzostw Europy przywiozła 2 medale, srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w sztafecie 4x100 metrów. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Vingegaard nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. 29-letni Vingegaard nie wystąpi więc we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu.
8: Super FM. Pogoda.
0: Parasole śmiało możecie zostawić w domu, nie będzie padać, przyjemne 22 stopnie, tak zapowiadają synoptycy. Znam wielu, którym to bardzo odpowiada. Teraz 14 kresek niedaleko Teatru Współczesnego, 14 także na Różance.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Za 23:08, już za niecałe 4 minuty, najnowsze informacje dla wszystkich zmotoryzowanych.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 18 minut i będzie godzina 8. Piotr Jarząbek od rana sprawdza, co dzieje się na szczecińskich drogach. To co, zaczynamy od Nabrzeża Wieleckiego.
3: W tym miejscu powoli zaczyna się korkować w obu kierunkach. Coraz więcej kierowców próbuje też przejechać przez Most Długi. Na Wyszyńskiego, czy to właśnie przed Mostem Długim, ale też przed dojazdem do Bramy Portowej. Jedziemy nieco wolniej. W okolicy stoicie również na Tkackiej. Nieco więcej czasu trzeba spędzić na ulicy Kopernika, to też przed Bramą Portową, a i Aleja Wojska Polskiego w tym miejscu do przejezdnych niestety nie należy. Na Narutowicza przed wjazdem na Aleję Piastów też się korkuje, ale nie polecam uciekać w Łogietka czy to Langiewicza, bo tam też trzeba będzie się zatrzymać. Na Placu Kościuszki na razie względny spokój, na Sikorskiego może trzeba będzie postać jedną zmianę świateł więcej, podobnie na Krzywoustego jadąc od strony Turzynu. Tam też niewielkie kolejki tworzą się na skrzyżowaniu 26 kwietnia z Bohaterów Warszawy.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Bardzo wakacyjna propozycja od Jasona Derulo, DJ Goya. Majciko, 11 minut i będzie godzina 8, skoro mówimy o wakacjach. No to przypominamy, że w Super FM trwa wakacyjna zabawa. To miejsce idealne dla najmłodszych, no ale także rodziców. Bez wątpienia to nasza szczecińska wizytówka. Miejsce słynne z unikalnego, takiego historycznego klimatu. 9-1-2-4-5-5. Halo, dzień dobry.
1: Konkursie chodzi o Jasne Błonia?
0: Czy to chodzi o Jasne Błonia? No nie. Próbujemy dalej. 9-1-2-4-5-5. Dodam jeszcze, że to miejsce zostało dopisane do listy, do księgi rekordów Guinnessa. 9-1-2-4-5-5. Jeżeli wiecie, o jakim szczecińskim miejscu myślimy i opowiadamy w porannym programie, to zapraszam. 9-1-2-4-5-5. Ania Karwan już teraz.

0: Tak się składa, że już za chwilę ósma i wiadomości w Super FM. Po ósmej kolejna podpowiedź w naszej porannej wakacyjnej zabawie. Kto nie słuchał Super FM, to przypomnimy raz jeszcze pierwszą i powiemy o drugiej podpowiedzi. Warto być w pobliżu Super FM.
1: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
2: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayco Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayco. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komputer.

0: W nowej kolekcji Workbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Workbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra, tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
5: Burze, ulewy i setki strażackich interwencji, są też ranni. Przed sądem ma dziś stanąć kierowca polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Kończą się powoli wakacje, powoli rusza też kompletowanie szkolnej wyprawki.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Gwałtowne burze, ulewy, grad i wichury przeszły w nocy przez Polskę. W związku z trudną pogodą strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Są informacje o dwóch poszkodowanych osobach, a wszystkie dane zbiera od rana Cezary Jaszczyk.
6: Najwięcej zgłoszeń pochodziło z województwa śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
7: W większości interwencje to dotyczyły przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o dwóch osobach poszkodowanych wskutek burz w województwie małopolskim.
6: W wielu miejscach ulewy doprowadziły do poważnych podtopień, na przykład w opolskich Głuchołazach, gdzie ulewa zamieniła ulice w rwące potoki, zaledwie 2 lata po poważnej powodzi. Na Górnym Śląsku prawdziwym problemem było gradobicie. Opady lodowych kul były na tyle intensywne, że miejscami region wyglądał jak po przejściu śnieżycy. Są też doniesienia o uszkodzonych samochodach i dachach.
5: Po przejściu burzowych frontów dziś w całej Polsce będzie już chłodniej. Ostrzeżenia przed ulewami i burzami obowiązują tylko w części Mazowsza i Podlasia. Przed węgierskim sądem ma dziś stanąć kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami, który rozbił się w niedzielę w nocy właśnie na Węgrzech. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii było zaśnięcie mężczyzny podczas jazdy. Zginęło 12 osób. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi oprócz prokuratury węgierskiej także prokuratura w Krośnie. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Podkarpacie tymczasem pogrążone w żałobie po tragedii na Węgrzech. 5 ofiar pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia pod Rzeszowem.
8: No każdy jest w takim szoku, powiem panu, no strasznym szoku. Nikt nie dowierza, że coś takiego mogło się wydarzyć.
9: Taka zaduma jakoś człowiek ma, że to tu życie jest takie jakieś kruche, że człowiek jedzie, a za chwilkę nie wiadomo, co się z nim stanie.
5: Mówią nam mieszkańcy siedlisk. Wczoraj wieczorem z Węgier do Rzeszowa przyleciało 21 osób poszkodowanych w wypadku. 5 z nich zostało przewiezionych do szpitala. Od wczoraj wrócił program CPN. Ceny maksymalne na stacjach znów ustala rząd. Dziś bez zmian w stosunku do poniedziałku benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 41 groszy za litr, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
10: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
11: Pomału, z końcem miesiąca.
5: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice starszych uczniów, nawet 1200, bo tu trzeba doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
3: Super FM. Pogoda.
12: Ja chciałem powiedzieć, że zanim szkoła, to jeszcze 2 tygodnie wakacji i spędźmy je naprawdę najlepiej. Po 6 było

0: sporo chmur, teraz więcej błękitu. 14 stopnie na Duńskiej, to na Warszawie. 15 już w pobliżu Kaskady. Dzisiaj do 22 stopni. I najważniejsza informacja, absolutnie najważniejsza, padać nie będzie.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
0: We wrześniu Super FM spotyka się ze słuchaczami i słuchaczami i biegniemy w jubileuszowym biegu Neptuna. Tymczasem od jutra rozpocznie oficjalne zarządzanie Polska Żegluga Bałtycka. Paul Ferris ma nowego prezesa. Kim jest nowy prezes? Wiemy absolutnie. Wiemy, czym się interesuje nowy prezes, jakiej muzyki słucha, jakie filmy lubi najbardziej w tej godzinie. Także kolejna podpowiedź w naszej wakacyjnej zabawie. Warto być w pobliżu radia.
1: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
0: 6 minut po 8. Teddy Swims. A na dobry początek tej godzinie Blondie i Maria.

0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Zestaw wakacyjnych upominków od Mitsubishi Polmotor czeka na zwycięzcę w tym tygodniu. Tak, bo od poniedziałku do piątku właśnie rozdajemy takie wyjątkowe wakacyjne zestawy od Mitsubishi Polmotor. I ja tutaj dostaję informację, czy może prowadzący przypomnieć wszystko to, co już zostało powiedziane o tym miejscu, które próbujemy zaszyfrować w Super FM. No jestem od tego, żeby przypominać i trochę wam ułatwiać. Wtorek ma swoje prawa. Unikalne, przypominam, unikalne miejsce. Absolutna wizytówka naszego Szczecina. Myślę, że prezydent Szczecina, radni, ba, nawet każdy z mieszkańców jest z tego miejsca bardzo dumny. To miejsce zostało już wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. I jeszcze jedna podpowiedź, ale to już dosłownie za kilka sekund.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Często o tym miejscu mówi w swoich programach nasz redakcyjny kolega Krzysiek Spór. No to już chyba teraz wszystko wiadomo. A wiemy, czym interesuje się Krzysiek, prawda? 91 2 4 5 5. Pomarańczowy super telefon. Usłyszycie, ułatwiam wam jak mogę. Chłopcy z Placu Broni. Prawie kwadrans po 8:00.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: 22 minuty po godzinie 8, poranne kręcenie Super FM. Piotr Jarząbek. Ten raport rozpoczynasz od Gumienic.
2: Tak jest. W tym rejonie klasycznie nieco dłużej trzeba postać przed wjazdem na Rondo Gierosa. Największe kolejki na Ku Słońcu, jadąc od strony Mierzyna, ale także na Dworskiej i Okulickiego. Na tej właśnie Okulickiego wspomnianej wolniej jedziemy także na skrzyżowaniu z Wrocławską i Spiską. Tutaj z każdej strony musicie zwolnić. Płynnie nie przejedziecie również przez krzyżówkę Europejskiej z Krakowską. Na Rondzie Uniwersyteckim spokojnie, tutaj nieco więcej czasu spędzicie jedynie na Cukrowej. Poza tym płynniej bez kłopotów. Rondo Hakena też nie przyprawi kierowców o nerwy i ból głowy. Spokojny przejazd czy to przez Południową, czy obwodnicę Przecławia. Floriana Krygiera również bez korków w tym miejscu, choć trzeba postać kawałek dalej w kierunku Prawobrzeża, czyli na skrzyżowaniu z ulicą Ustowską.
1: Dla wszystkich samochodziarzy. Od samochodziarzy, czyli The Cars. 23 minuty po godzinie 8. Trwa wakacyjna zabawa z radiem Super FM. O jakim miejscu mówimy, które zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa?

0: Tak, gra poranne radio Super FM, 26 minut po godzinie 8. Przed chwilą jedna ze słuchaczek napisała: no piękna piosenka, tylko smutna. A druga słuchaczka pyta, jak redaktor Kutys przygotowuje się do serwisu. To ja mogę podpowiedzieć, że zawsze przychodzi z trudnym słowem, próbuje się rozpaszczyć, jak my to mówimy w redakcyjnym
1: żargonie. Tak to działa.
0: Czyli trenuje,
1: a później się człowiek
0: dykcję.
1: I tak wywróci i coś pomyli podczas tego czytania.
0: Narzekałeś, Andrzeju, na pogodę. I proszę,
1: no i co?
0: I masz.
1: No, ale nakrzyczałem na pogodę i chmury się rozstąpiły. Oczywiście słucham na bieżąco, co wy tam mówicie, co się dzieje w tej pogodzie, więc oczywiście mam nadzieję, że te prognozy będą tylko lepsze.
0: A już za chwilę wiadomości.
1: Dokładnie tak. Dobra informacja, chociaż też z pewną taką nutą niepewności. Cała Polska śledziła los Adasia z Morzyczyna, 4-latka. Są w Bostonie, są najnowsze informacje. Oczywiście my też sprawdzamy, co się u chłopca i u jego rodziców dzieje.
2: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
3: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
4: Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: 8:30. Wiadomości, Andrzej Kutys.
1: Chłopiec jest już po pierwszych wstępnych badaniach, informują z USA rodzice 4-letniego Adasia z Morzyczyna. Genetycznie chore dziecko dostało szansę na leczenie dzięki wielomilionowej zbiórce Polaków. Od wczoraj jest w klinice w Bostonie, przy czym, jak podkreślają bliscy chłopca, nie ukrywamy, że bardzo się boimy. Przed nami kolejne badania, wyniki i decyzje, od których tak wiele zależy. Przyjechaliśmy tutaj z ogromną nadzieją, ale też ze świadomością, że na tym etapie niczego nie możemy być pewni. Koniec cytatu. Dodajmy, że dziesiątki milionów złotych na terapię w USA zbierają również rodzice innych chłopców chorych na dystrofię mięśniową Duchenna, która niszczy sprawność mięśni całego ciała.
2: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
1: Był dyrektorem promowego przewoźnika Unity Line, wcześniej pracował m.in. w polskiej żegludze morskiej, a decyzją Rady Nadzorczej po dwuetapowym postępowaniu kwalifikacyjnym Jarosław Kotarski został nowym prezesem polskiej żeglugi bałtyckiej. Obowiązki obejmie jutro, czyli w środę 19 sierpnia. Przypomnijmy, że poprzedni szef PŻB został odwołany po skierowaniu przez prokuraturę regionalną w Szczecinie aktu oskarżenia w sprawie jego oraz innego członka zarządu. Piotr Redmerski w opublikowanym wtedy oświadczeniu przekonywał, że ma bardzo wiele wątpliwości wobec działań śledczych, a jego decyzje dotyczące budowy promu w stoczni w Szczecinie były podejmowane w odpowiednim trybie.
2: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Nie szukamy usprawiedliwienia. usprawiedliwień. Przechodzimy przez trudny moment, ale walczymy dalej razem. Do końca. To cytat z facebookowego profilu piłkarzy Świtu Szczecin. 4 mecze od początku nowego sezonu piłkarskiej drugiej ligi i 4 porażki. Ostatnie miejsce w tabeli, zwolnienie trenera i od razu porażka nowego trenera. To w miniony weekend. Faktycznie jest to bardzo trudny start dla Dumy Północy. W poście wideo z szatni po ostatniej przegranej i apel do kibiców. Bądźcie z nami na dobre i na złe. Wasze wsparcie jest teraz najważniejsze. Problemy Świtu są tym bardziej zaskakujące, bo w ostatnich 2 sezonach klub liczył się nawet w walce o bezpośrednie zaplecze piłkarskiej ekstraklasy. A co jeszcze dzieje się w sporcie? O tym w Radio Super FM już teraz.
9: Super FM Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek gra dalej dla Mai Chwalińskiej i Magdaleny Fręch. To koniec, tylko nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju w Cincinnati. Wygrała w 3 setach z Mario Sakkari. Swoje mecze długie i przerywane przez deszcz w 2 setach przegrały Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, odpowiednio z Janą Schneider i Jeleną Rybakiną. A Świątek o ćwierćfinał zagra jutro. Rywalką Polki będzie francuska Dion Paris, którą nasza tenisistka pokonała podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Teraz piłka nożna. Na polskich boiskach grali wieczorem zawodnicy pierwszej ligi. Arka Gdynia w meczu kończącym 4. kolejkę pokonała Puszczę Niepołomice 3-0. Trener gości Tomasz Tułacz załamywał ręce.
10: Nam jest trochę wstyd, po prostu wstyd. To, co zaprezentowaliśmy się do przerwy, zupełnie mieliśmy inny plan, inne pomysły na to, ale no nie da rady tak przeciwstawić się zespołowi gospodarzy, gdy popełnia się takie błędy. Szczegóły, dzisiaj Arka strzeliła 2 bramki ze stałych fragmentów, potem po kuriozalnym błędzie obrońcy wykorzystali to i chwała im za to.
4: Arka Spadkowicz Ekstraklasy po 4 kolejkach jest wiceliderem. Puszcza jest 15, w tabeli prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Nasz Pucharowicz się wzmacnia. Znany z występów w Górniku Zabrze Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brędby. Jagiellonia w czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz play-off o fazę ligową Ligi Europy, a jej przeciwnikiem będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Ernest John Obiena wygrał konkurs skoku o tyczce Memoriału Szewińskiej, Komara i Ślusarskiego w Międzyzdrojach. Filipińczyk wynikiem 5,91 ustanowił też rekord meetingu. Poprzedni należał do Piotra Liska, którego tym razem z zawodu wykluczyła kontuzja. Filipińczyk ma w dorobku srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata, a w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zajął 4. miejsce.
9: Super FM. Pogoda.
0: Kto marzył o słońcu we wtorkowy poranek? Na dzień dobry, marzenia się spełniły. Teraz słońce, chmury gdzieś tam hen daleko. Słońce na bramie portowej, ale także w Podjuchach i w Dąbiu dzisiaj do 22 stopni. Nie ma mowy o deszczu.
11: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Dzień dobry, mówimy wam we wtorek, a za kilka minut najnowsze informacje z dróg i Piotr Jarząbek. Do tego czasu Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Za 21.09 Piotr Jarząbek. Ten raport rozpoczyna od Prawobrzeża.
2: Po prawej stronie Odry chwilę dłużej trzeba będzie postać na Walecznych przed wjazdem na rondo Łanów Podolskich. Leszczynową i Batalionów Chłopskich jedziemy raczej płynnie. Parę minut tracimy na skrzyżowaniu Gryfińskiej ze Struga. Ona niezbyt przejezdna także przy skręcie w Łubinową. Do ronda Łupaszki dojeżdżamy bez problemów. Na Pomorskiej trzeba zwolnić tylko przed przejazdem kolejowym. Wielu zmotoryzowanych również na Emilii Gierczak i Anieli Krzywoń. Kilka minut więcej stoimy na przecięciu Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią. Najwięcej samochodów kieruje się w stronę centrum naszego miasta. Utrudnienia również na szosie Stargardzkiej. W kierunku węzła Kijewo jedziemy znacznie wolniej, ale jadąc do Płoni trzeba wcisnąć hamulec. A w samej Płoni tu stoimy tylko na ulicy Przyszłości. Poza tym utrudnień w tym miejscu nie ma.

Dzień dobry, lato poranny, wtorkowy program w Radiu Super FM, 8.50, za 10 minut będzie godzina 9. Andrzej Kutys mówił w serwisie Super FM o nowo wybranym prezesie Polskiej Żeglugi Bałtyckiej Polferis, a nam udało się ustalić więcej szczegółów na temat nowego prezesa, pan Jarosław Kotarski. Według właśnie pana Jarka najlepsza książka na wakacje to kryminał. I tutaj pan Jarek wybiera grę Cieni, Wielbiciel, ponadto książki biograficzne o postaciach historycznych, a jeśli chodzi o muzykę, to nowy prezes PZB lubi dobre, rockowe uderzenie. W drodze, w samochodzie lubi Briana Ferry, Deep Purple, ale także są nasi ulubieńcy, AC/DC. No to już wiemy. Wiemy, jakim muzycznym prezesem jest Jarosław Kotarski.

Coś czuję, że dzisiaj idziemy na rekord. Sporo słuchaczy wpisało się na listę wakacyjnej zabawy z poprawną odpowiedzią. Po 9:00 rozstrzygnięcie zabawy wakacyjnej. Wcześniej wiadomości w Super FM.

0: Kolejna linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: I po reklamie.
0: Tak

0: następny miesiąc spędzi w areszcie. Według policji mężczyzna prawdopodobnie zasnął w trakcie jazdy. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym śmierć poniosło wiele osób.
1: W Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast na Węgrzech od 2 lat do 8 lat.
0: Wyjaśnia Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Strona polska nie wyklucza przejęcia śledztwa prowadzonego przez Węgry, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Przypomnę, że wczoraj do Polski wróciła część poszkodowanych w wypadku. W podrzeszowskiej Jasionce wylądował specjalny samolot, na pokładzie którego było 21 osób.
2: 5 osób zostało karetkami pogotowia ratunkowego przetransportowane do szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Pozostali poszkodowani wrócą do Polski, gdy zgodzą się na to węgierscy lekarze. W sumie autokarem podróżowało 59 osób, w tym 2 kierowców. Dramatyczne doniesienia z Ukrainy. 2 osoby zginęły w wyniku ataku rosyjskich dronów na Zaporoże na południowym wschodzie kraju. Władze Odessy z kolei poinformowały o co najmniej 9 osobach rannych w wyniku rosyjskich ataków. Tymczasem bezzałogowce ukraińskiej armii zaatakowały magazyn platformy sprzedażowej Wild Berries w pobliżu Moskwy. Na skutek ataku wybuchł pożar, który według Rosjan został już ugaszony. Co najmniej 3 osoby zostały ranne. Zmieniamy temat. Wypełniał przestrzeń, inspirował, wspomina zmarłego w weekend Jana Frycza Jan Englert. Wybitny aktor zmarł w wieku 72 lat.
3: Był aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
0: Jan Frycz był przez lata związany ze scenami w Krakowie i Teatrem Narodowym w Warszawie. Był znany z ról w wielu filmach. 6-krotnie był laureatem Orłów. Tłoczno robi się w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Zarejestrowane zostały aż 24 komitety wyborcze. To jednak nie oznacza wcale, że na karcie do głosowania głosujący zobaczą 24 nazwiska. Katarzyna Młynarczyk.
4: Termin zgłaszania komitetów zakończył się wczoraj po południu. Teraz zaczyna się walka o podpisy mieszkańców. Żeby kandydat mógł wystartować w przedterminowych wyborach, jego komitet musi zebrać wymagane poparcie i zgłosić go do rejestracji. Wśród chętnych są zarówno osoby związane z dużymi ugrupowaniami, jak i kandydaci niezależni. Na razie jednak mówimy o komitetach i deklarowanych kandydatach. Termin ich zgłaszania mija 3 września.
0: A wybory zaplanowano na 27 września.
5: Super FM. Pogoda.
6: Ktoś zabrał słońce, a było tak miło. Słuchacz Robert napisał przed momentem. Robert, nikt nie zabrał słońca. Schowało się za chmury. Na razie nie ma mowy o deszczu, choć sporo deszczowych chmur nad naszymi głowami. Temperatura rośnie. Teraz 16 stopni niedaleko 3 Orłów w Parku Kasprowicza. 15 na Słonecznym.
7: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
6: 4 minuty po 9:00 zestaw wakacyjnych niespodzianek od dealera Mitsubishi Pol Motor czeka w tej godzinie. Zadzwonię do zwycięzcy naszej porannej zabawy.
7: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
6: 4:30 po 9:00. Mrozu na dobry początek kolejnej wspólnej godziny.

0: Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52

0: zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Zastanawiam się, czy dzisiejsza zagadka nie była za prosta. Ela jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Ty też tak sądzisz?
3: Szczerze mówiąc, ta zagadka troszeczkę mnie zmyliłeś pierwszą podpowiedzią, mówiąc, że to tylko dla najmłodszych. I ja myślę sobie, no nie, ale później, no dobrze, księga Guinnessa, lista i tak dalej, to tylko pionier. I sobie przypomniałam, że oczywiście kiedyś były poranki dla najmłodszych.
2: Były.
3: Tak, nawet chodziłam ze swoją siostrą, młodszą ode mnie, także wszystkie jakieś tam nowości jakieś kinowe i tak dalej, to oczywiście czynnie uczestniczyłam we wszystkim, no bardzo lubiłam zresztą kino. Dzisiaj może w mniejszym stopniu, tak?
2: No właśnie, bo chciałem zapytać, kiedy ostatni raz byłaś w kinie Pionier?
3: Przyznaj się. Szczerze mówiąc, byłam jakiś czas temu, niestety. Może dlatego, że ta przebudowa nie do końca mi się spodobała. No, wiadomo, że powinno zachować ten rys historyczny i troszeczkę mi się nie spodobało te nowości. Ja jestem taką bardziej romantyczką, dużą, sentymentalne wspomnienia i tak nie do końca, no bo wiadomo, jak chcemy czegoś nowocześniejszego, to idę wtedy do multikina, tak?
2: Romantyczna Ela, dla której mam przede wszystkim brawa.
3: Super,
2: mam dobrą wiadomość ze staw niespodzianek wakacyjnych od dealera. Mitsubishi Polmotor czeka w radiu Super FM, a skoro mamy romantyczną Elę, to tak się składa, że za chwilę też będzie bardzo romantyczna Ela. Ellie Goulding dla ciebie od Super FM.
3: Super, fajnie, cieszę
2: dobrego
3: się,
2: dnia ci życzę.
3: Tak, zrobiłeś mi dzień, Jarku. Pozdrawiam wszystkich, no i oczywiście miłego dzionka.
2: Miłego, jak najbardziej, od Super FM.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: I takich słuchaczy kochamy. Super FM.

0: tak sobie, Andrzeju, pomyślałem, że to bardzo wakacyjna piosenka i tak wsiąść do pociągu byle jakiego i zapomnieć o tych wszystkich troskach.
1: Dobra, to ja biorę kamyk zielony, dziękuję, do widzenia, pa, pa. A tak poważnie mówiąc, mi z kolei się skojarzyło z tym, o czym mówiliśmy chociażby wczoraj, że trzeba uważać na ulicy Owocowej, że trzeba uważać na Kolumba, w sensie by pasażerowie 87 i 75 autobusów, bo są zmienione przystanki właśnie, a propos, bo trzeba na ten dworzec najpierw dojechać, więc zwracamy na to też uwagę w wiadomościach Radia Super FM.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: 9:30. Wiadomości, Andrzej Kutys.
1: A zaczynamy od informacji dla kierowców. Na Floriana Krygiera przy skręcie w ulicę Niklową zderzenie trzech samochodów. Tworzą się już pierwsze kolejki w kierunku skrzyżowania z Granitową. Na miejscu mamy informację, że są też ratownicy medyczni oraz policja. Nie ma jeszcze informacji o poszkodowanych.
6: To są wiadomości w radiu Super FM.
1: Zmieniamy temat. Czas na przystosowanie się do nowych przepisów. Szkoły w Szczecinie mają do 31 grudnia tego roku. Jakie to przepisy? A to fragment odpowiedzi szczecińskiego urzędu na interpelację radnego w sprawie zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów. Ustawa wchodzi w życie za niespełna 2 tygodnie, 1 września 2026 roku, no ale jest wspomniany okres przejściowy. Radny Dariusz Smoliński pytał także, na przykład, czy Wydział Oświaty sprawdził, czy podległe mu szczecińskie szkoły mają odpowiednie miejsca, dajmy na to szafki do przechowywania urządzeń. Tu w odpowiedzi na interpelację czytamy, że określenie wszelkich zasad będzie należało do dyrektorów szkół, którzy będą mogli się skonsultować z Radą Pedagogiczną czy Radą Rodziców. Według szczecińskiego urzędu na wdrożenie w życie zakazu używania telefonów w szczecińskich szkołach nie są potrzebne obecnie żadne dodatkowe pieniądze.
6: Więcej na stronie super.fm.
1: Było o uczniach, też o studentach. Mieszkania w budynkach TBS położone w ścisłym centrum miasta w niedalekim sąsiedztwie szczecińskiej uczelni. Miejsc 49, a to oferta dla studentów bądź uczniów właśnie studia rozpoczynających. Ta oferta od miasta Szczecin. Nabór rozpoczął się dzisiaj o godzinie 8 i potrwa do czwartku. W biuletynie prasowym Szczecina można znaleźć szczegółowe informacje, bo są różne kryteria, na przykład kryterium dochodowe.
2: Super FM. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek została naszą ostatnią tenisistką, która rywalizuje jeszcze w turnieju w Cincinnati. Polka pokonała w trzeciej rundzie w trzech setach Marię Sakkari i o ćwierćfinał zagra jutro z Dion Paris. Odpadły Maja Chwalińska i Magdalena French po zaciętych meczach z Dianą Schneider i Jeleną Rybakiną. Hiszpan Rodri, czyli triumfator i najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu, wylądował w Barcelonie, gdzie ma dziś sfinalizować transfer z Manchesteru City. Gra w Barcelonie to spełnienie marzeń, powiedział 30-letni pomocnik po przylocie do stolicy Katalonii. Rodri, zdobywca złotej piłki za 2024 rok, będzie kosztować Blaugranę ponad 75 milionów euro i ma podpisać umowę do 2030 roku. Wcześniej do ekipy mistrza Hiszpanii dołączył Anglik Anthony Gordon, a klub opuścili m.in. Robert Lewandowski i Ferran Torres. Dyrektor operacyjny FIFA Kevin Lamour został zwolniony. To działacz, który publicznie skrytykował pomysł częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów piłkarskich, którego autorem był szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino. FIFA na razie pod wpływem m.in. nacisków UEFA porzuciła pomysł prywatyzacji Mistrzostw Świata. Koszykarze reprezentacji Polski są na ostatniej prostej przygotowań do kluczowych meczów w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni ostatni tydzień spędzili w Krakowie, gdzie szlifowali formę pod okiem trenera Igora Milicicia. Nasza kadra z kompletem zwycięstw awansowała do drugiej fazy kwalifikacji, a w niej Polakom powinny wystarczyć dwie wygrane, by zapewnić sobie udział w przyszłorocznym turnieju w Katarze, mówi trener Milicic.
8: Trenowaliśmy dosyć solidnie, mocno nad przygotowaniem fizycznym, też taktycznym. Zaczynamy taką fazę sparingową, gdzie będziemy szlifować to, co trenowaliśmy w warunkach meczowych.
7: Polska pierwszy mecz drugiej fazy kwalifikacji zagra 27 sierpnia w Rydze z Izraelem, a trzy dni później w Gdańsku podejmie Niemcy. Później czeka ich m.in. dwumecz z Chorwacją.
2: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie. Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu. Wakacje w mieście z radiem Super FM.
5: Wtorkowy poranek wystartował, a w Super FM sprawdzamy, jak spędzić ten dzień w Szczecinie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zajrzyjmy do wakacyjnego programu szczecińskich bibliotek. Już o 13:00 Miejska Biblioteka Publiczna nr 12 zaprasza dzieci w wieku od 7 do 11 lat na warsztaty kreatywne pod hasłem Pudełka Pudełeczka, gdzie najmłodsi będą własnoręcznie tworzyć i ozdabiać kolorowe pojemniki na swoje ulubione skarby i drobiazgi. Z kolei o 14:00 w Bibliotece Promedia startuje Akademia Mózgu Seniora. To bezpłatne spotkanie z cyfrowym treningiem pamięci, uwagi i koncentracji przy użyciu tabletów. W trakcie zajęć seniorzy poznają specjalną aplikację do codziennych ćwiczeń umysłu. Co ważne, nie trzeba mieć własnego sprzętu, bo ten będzie dostępny na miejscu. Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny, ale pamiętajcie o wcześniejszych zapisach, bezpośrednio w bibliotekach, telefonicznie lub mailowo. A jeśli szukacie czegoś innego, to zostańcie z nami, bo już za moment wracamy z kolejnymi wakacyjnymi informacjami w Super FM.
2: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie. Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu. Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę. Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
6: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
1: Dąbie, Dziewoklicz, Głębokie, czy Trzebiesz. Woda przydatna do kąpieli, informuje serwis kąpieliskowy. Obecnie, tak w okolicy Szczecina, ze względu na jakość wody nie można korzystać z kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, chociaż powiedzmy sobie szczerze, temperatury obecnie to tak około 16 stopni w Zalewie i właściwie wszędzie na Bałtyku w pasie zachodniopomorskiego wybrzeża 16-17 stopni od Świnoujścia do Kołobrzegu i dalej. Ponadto regularnie nad plażami pojawiają się czerwone flagi ze względu na wysokie fale, tak na przykład było w między Wodziu.
6: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę. Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
6: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Za 23:10.

słoneczne przeboje w Super FM, bo to wakacje, 13 minut i będzie godzina 10. Wyglądałem chwilę temu przez nasze redakcyjne okno i chyba ze słońcem we wtorek będzie, no, przysłowiowo w kratkę. A mieszkańców Jagiellońskiej martwi coś jeszcze. Jest tam coraz głośniej, skarżą się. Jak uspokoić ruch na Jagiellońskiej? Jak ograniczyć uciążliwość komunikacyjną tego hałasu w pobliżu placu Zamenhofa? Były spotkania, były obywatelskie petycje, protesty, interpelacje radnych. I co? I na razie nic. Ale jest kolejny apel o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wszystko dotyczy właśnie odcinka od ulicy Jagiellońskiej, a ten apel poparło ponad 400 osób, ponad 400 mieszkańców. I kolejna interpelacja, mamy nadzieję, że zakończy się jakimś ustaleniem.

Tak, to można grać. Mark Ronson i Bruno Mars. Przed momentem, już za chwilę 10:00 wiadomości, a po 10:00 między innymi Beata Jankowska i Tomek Janicki. Jarek Fengler, dziękuję za wspólny poranek. Kaśka Sochacka. Już teraz.

0: Jest sprzątanie po burzach i gradobiciu. Dane wykradzione MyDoktor nie wyciekły do sieci, zapewnia resort cyfryzacji. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju w Cincinnati.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Marcin Krzamiński. Wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Minionej doby strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1100 razy. Najwięcej pracy mieli na południu, między innymi na Śląsku. Tam interwencji było blisko 300.
2: Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy.
0: Mówi brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. Na Śląsku padał grad. Kule miały nawet 5-centymetrowe średnice. Generalnie jednak służby wzywane były głównie do połamanych drzew. W Chorzowie prezydent miasta Szymon Michałek osobiście natomiast udrażniał odpływy.
3: Liście gałęzie po prostu zablokowały odpływy.
0: Dodam, że w wyniku nawałnicy poszkodowane zostały dwie osoby w Małopolsce, o czym informowali strażacy. A dziś w całym kraju nadal można się spodziewać deszczu, a miejscami też burz. Dane, które zostały wykradzione firmie MyDoktor, nie wyciekły do internetu i nie krążą po darknecie. Tak wynika z najnowszych ustaleń służb, informuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Dane, które zostały wykradzione w firmie MyDoktor, cały czas według informacji naszych służb znajdują się w posiadaniu jedynie atakującego. W tej chwili dane, które mogły zostać przedmiotem tego ataku, są zabezpieczane również przez policję. Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
0: A chodzi o dane 19 milionów Polaków. Hakerzy, przypomnę, zażądali okupu, ale ze strony rządu padła zapowiedź, że do tego nie dojdzie. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od wczoraj dzięki abolicji można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia, a to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
5: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
0: A kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgać nawet miliona złotych. Sport. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju tenisowego w Cincinnati. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału. Z turniejem niestety pożegnały się Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Przemysław Pozowski.
6: Świątek prawo gra ćwierćfinał turnieju, w którym broni tytuł, udało zwycięstwo nad Marią Sakkari w 3 setach, z których pierwszego wygrała Greczynka, analizowała Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie transmitowanym przez Kanal Plus Sport. Szczerze, czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze, może trochę brakowało mi precyzji i grałam za bardzo na nią, co wykorzystywała. No i grała szybciej i głębiej niż ja. Później starałam się to zmienić i bardziej na nią naciskać, by nie miała tylu szans, więc cieszę się, że w drugim secie to zadziałało, a ona zaczęła popełniać błędy. Ja poczułam wtedy, że to moment, by ją docisnąć.
0: O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z francuską Diane Paris.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM po godzinie 10 prosto z ulicy Wawrzyniaka. Ja jestem w tym momencie na skrzyżowaniu z Aleją Wojska Polskiego. Dzisiaj od rana informowaliśmy, że zmiany dla kierowców. Tutaj trzeba po prostu będzie uważać, przez jakiś czas będzie prowadzony remont wodociągów, to zapowiedział Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Natomiast tak praktycznie jak to wygląda na miejscu, tak jak to teraz widzę przed sobą. No więc najważniejsza zmiana to jest dla tych kierowców, którzy chcieliby z Alei Wojska Polskiego skręcić w prawo w Wawrzyniaka. Takiej możliwości obecnie po prostu nie ma. Jest zamknięty, wyłączony z ruchu odcinek właśnie w tę stronę. Tak mniej więcej do klubu garnizonowego trzeba to liczyć. W informacji prasowej ze Zwiku czytaliśmy o tym, że to ma być naprawa wodociągu na odcinku około 500 metrów, więc zakładam, że to jest dopiero początek, bo to wygląda na ten moment to wyłączenie, że to jest krótszy odcinek niż 500 metrów. Natomiast były również takie doniesienia, że to będzie prowadzone metodą bezwykopową i że dojazdy do posesji będą utrzymane. Tutaj na razie z tym problemu nie ma na tym pierwszym wstępnym etapie prac, natomiast no, pewnie będziemy śledzili kolejne informacje ze Zwiku, jak to się będzie rozwijało na ulicy Wawrzyniaka, bo ja te słupki takie, te charakterystyczne biało-czerwone związane z robotami drogowymi, no to widzę, że są rozłożone praktycznie na całej długości ulicy, więc pewnie jeszcze będzie się tutaj zmieniało i na pewno o tym na bieżąco będziemy mówili. Z ulicy Wawrzyniaka, tu i teraz Andrzej Kutys, Radio Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek. Jest kultura, muzyka, historia i sporo wydarzeń pod gołym niebem. Zamiast sali koncertowej, stare kościoły i dawne klasztory. Zamiast zwykłej wycieczki, historia, opowieści i muzyka. A zamiast oglądania regionu przez szybę samochodu, prawdziwa podróż, krok po kroku. Miejscowość po miejscowości, nuta po nucie. Muzyka dawna, gotyckie świątynie i podróż przez historię Pomorza Zachodniego to 17. Letni Festiwal Wędrowny na Gotyckim Szlaku. Pierwszy przystanek już w sobotę. W programie zwiedzanie dawnego opactwa Cystersów, kiermasz i wieczorny koncert Pomerania, Pomeren, Pomorze, wspólne dziedzictwo. Festiwal odwiedzi także Trzebiatów, Gryfino, Nawodną i Wełtyń. Finał 19 września w szczecińskim kościele Świętej Trójcy. Najpierw będzie opowieść o neogotyku, a później wielkie muzyczne wydarzenie. Mesjasz Georgia Friedricha Händla w historycznym wykonaniu. Koncerty poza Szczecinem są bezpłatne, a na festiwal można dojechać specjalnymi busami ze Szczecina. Szczegóły dotyczące programu, przejazdów festiwalowymi busami i biletów znajdziecie na stronie famt.pl. W pierwszą niedzielę września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Biegu Neptuna. Wydarzenia, które łączy sport, aktywny wypoczynek i świetną zabawę dla całych rodzin. W programie znalazły się biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz biegi dla dzieci. Organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji dla najmłodszych. Będą m.in. piana party, tory przeszkód i zabawy na wodzie i w wodzie. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas, spróbować swoich sił w sportowej rywalizacji i wspólnie z rodziną poczuć wyjątkową atmosferę jubileuszowego biegu Neptuna. Wydarzenie odbędzie się w kompleksie rekreacyjno-plażowym w Trzebieży. Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie biegneptuna.pl. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Gościmy w Gdańsku w hotelu apartamentach Chrobry. Obok mnie pan Andrzej Cysewski. Panie Andrzeju, to hotel czy apartamenty?
2: Nasz obiekt jest połączeniem jakby tych dwóch funkcji. Funkcji hotelowej i funkcji apartamentowej. Oferujemy apartamenty zarówno dwuosobowe, trzyosobowe, czteroosobowe w różnych układach, pięcioosobowe i sześcioosobowe. We wszystkich naszych apartamentach do dyspozycji jest aneks kuchenny, gdzie nasi goście mogą samodzielnie przygotować sobie posiłki, odgrzać cokolwiek, ale mają do dyspozycji również naszą restaurację na dole w budynku, która świadczy takie usługi jak room service, dzięki czemu nie musicie Państwo schodzić do restauracji. Wszystkie posiłki są dostarczone do Państwa apartamentu. Do tego macie Państwo zapewnione 24-godzinną recepcję, w której możecie wszystkie sprawy załatwić, w której każdy problem zostaje rozwiązany. Nie jest to tak jak w apartamentach rozrzuconych po kilku budynkach, gdzie zazwyczaj jest ciężko trafić, ciężko załatwić jakąkolwiek sprawę. Tutaj wszystko odbywa się na miejscu.
1: Czyli trochę z hotelu, trochę z apartamentów. Apartamenty mają też wszystkie, mają niesamowity widok zagwarantowany, prawda?
2: Zgadza się. Nasze wszystkie apartamenty dwuosobowe, trzyosobowe i część apartamentów czteroosobowych ma widok wprost na Gdańską Starówkę, ale i na Motławę. Poza tym apartamenty pięcioosobowe kategorii Deluxe. Są to apartamenty, które mają narożne okna, dzięki czemu macie Państwo panoramiczny widok na całą Starówkę i na rzekę Motławę. Są to apartamenty rezerwowane zarówno na imprezy różnego rodzaju, czyli wieczór kawalerski, panieński, ale i także do rodzinnego wypoczynku. Mamy dodatkowo na ostatnim, szóstym piętrze apartament kategorii premium, mieszczący od 6 do 8 osób z widokiem z każdej strony. Macie Państwo tutaj widok na Gdańsk, Gdańską Starówkę, koło widokowe, ale i tutaj na stocznie. Widoczne są stare dźwigi stoczniowe.
1: Tu jest absolutna cisza. Sprawdziłam, przetestowałam, jest idealnie cicho i rzeczywiście to jest połączenie hotelu i apartamentów w najlepszym tego słowa znaczeniu. Opowiadał pan Andrzej Cysewski z Chrobry Apartamenty Gdańsk.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: Reklama. Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
4: Końca dobiega identyfikacja zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Hydrologiczne zagrożenie w 5 województwach, powiemy gdzie. Donald Trump z bardzo niskim poparciem Amerykanów.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Spodziewamy się, że dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku na Węgrzech, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Po tych czynnościach ma się rozpocząć proces sprowadzania zwłok do Polski. Autokarem jechało w sumie 59 osób, zginęło 12. Wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą poszkodowanych. Do kraju wróciło 21 osób, 5 z nich jest nadal hospitalizowanych. Kierowca, który w momencie wypadku prowadził autobus, został zatrzymany przez policję, która planuje postawić go dziś przed sądem. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zasnął w trakcie jazdy. Do dzisiejszego popołudnia obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Od wczoraj przez Polskę przechodzi silny front, który przyniósł ze sobą ochłodzenie. Ulewy i grad spowodowały sporo zniszczeń. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan

0: celów gospodarczych. Służby cały czas kontrolują kanał z Łodzi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
1: Te działania nasze są intensyfikowane i też ich skala jest dostosowana do skali samych zdarzeń.
0: Dziś zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry, który zdecyduje o kolejnych działaniach w związku ze śniętymi rybami w kanale Gliwickim. Tylko 33% Amerykanów popiera politykę Donalda Trumpa, wynika z sondażu Reuters Ipsos. To najgorsze notowania obecnego przywódcy USA, odkąd ponownie wprowadził się do Białego Domu, i tak samo złe jak w najsłabszym momencie jego poprzedniej prezydentury. Tomasz Orchowski.
2: Aż 64% Amerykanów nie zgadza się z polityką prowadzoną przez Trumpa. 80% mieszkańców USA obawia się, że wojna z Iranem potrwa długo, ale prezydent, jak podkreślił, nie zamierza za nią przepraszać. Płacąc nieco więcej za paliwo, pamiętajcie, robicie to po to, by uniemożliwić działanie pewnemu bardzo złemu państwu, które jest głównym sponsorem terroryzmu na świecie. Mówił Trump, który doszedł do władzy, obiecując, że nie będzie angażował kraju w niekończące się wojny. Tymczasem konflikt z Iranem trwa od niemal 6 miesięcy.
0: I mało co wskazuje, by się szybko skończył.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
3: Za oknem pogoda, która nie za bardzo zachęca do kąpieli. W Szczecinie teraz 17 stopni, tyle samo w Trzebieży i Stepnicy. 16 kresek wskazują termometry w Międzyzdrojach i Świnoujściu. Słońca na niebie też za wiele nie ma. Wiatr umiarkowany raczej od zachodu. To wszystko składa się na zielone flagi, które powiewają przy znacznej większości zachodniopomorskich kąpielisk. Czerwony kolor widzimy tylko we wspomnianej wcześniej Stepnicy. Tam woda nie nadaje się do kąpieli.
0: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
0: Super FM.

0: Konspiracyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Profesor przerwał wykład. Zastanawiał się, czy opowiadać dalej. Wreszcie kontynuował. Dla Rongego i jego współpracowników to nie była herezja, a dokumentacja sumienia. Chcieli, aby przyszłe pokolenia wiedziały, że w epoce triumfu, dogmatu i kultu papieskiego istniał krąg ludzi, którzy mówili nie. Nie próbowali zniszczyć Kościoła, ale ocalić jego pierwotny sens. To właśnie z tego środowiska prawdopodobnie wywodzi się Bractwo Lwa. Jego nazwa jest nieprzypadkowa. Lew to symbol świętego Marka, autora najstarszej Ewangelii, wolny jeszcze od teologicznych nadbudówek, a także symbol odwagi i niezłomności. Członkowie Bractwa rozproszyli się po Pomorzu, Śląsku, Brandenburgii. Z czasem, by ukrywać kolejne rozdziały księgi, zaczęli posługiwać się jakimś kluczem. Do wczoraj nie wiedzieliśmy nic o tej księdze. Może poza tym, że w roku 1960 ponownie wpisano ją na indeks Librorum Prohibitorum. Na co? Zapytała ziewając Agnę. Na watykański indeks ksiąg zakazanych. To jedno z najbardziej znaczących narzędzi cenzury w historii Zachodu, funkcjonujące oficjalnie od 1559 do 1966 roku. Zawierał dzieła uznane przez Kościół katolicki za niebezpieczne dla wiary lub moralności z powodów teologicznych, filozoficznych, a często również politycznych. Wśród autorów objętych zakazem byli m.in. Galileusz, Giordano Bruno, Kartezjusz, Voltaire, Kant, Darwin, Balzac, Sartre czy Simone de Beauvoir. Cenzura nie ograniczała się do dzieł jawnie antyreligijnych. Trafiały tam również książki, które stawiały pytania o autorytet Kościoła, dogmaty, źródła, objawienia, relacje między wiarą a rozumem, czyli dokładnie te kwestie, które interesowały środowiska reformatorskie XIX wieku, w tym Johannesa Rongego i krąg skupiony wokół Bractwa Lwa. Po II Soborze Watykańskim Kościół zrezygnował z indeksu jako narzędzia formalnej cenzury. Nie znaczyło to, że przestał krytykować konkretne książki. Po prostu nie prowadził już centralnego publicznego spisu zakazanych dzieł. Tuż przed reformą na listę drugi raz wpisano Księgę Grzechu. I to jest w tym wszystkim najbardziej niezrozumiałe. Tekst został po raz pierwszy uwzględniony w indeksie pod koniec XIX wieku. Może dlatego, że nigdy nie ukazał się drukiem. Powtórzono ten zapis w aktualizacji z XX wieku. Tego właśnie nie rozumiem, Wajda się zamyślił. Nikt księgi nie widział na oczy, a mimo to zakazano jej czytania. Czyli do momentu znalezienia manuskryptu wieży kościoła w Dąbiu księgi formalnie nie było. A ten fragment udowodnił, że istnieje i jednocześnie wskazał klucz ukrycia kolejnych jej części, zapytała Grot. Nikita się odwrócił. Lepiej sam bym tego nie spuentował. Na jego twarzy pojawił się grymas, który zapewne miał oznaczać uśmiech albo uznanie. Myślisz, że w domu Rongego znajdziemy odpowiedź? Zapytała. Na to właśnie liczę. Odpowiedział i wrócił do swojej wcześniejszej pozycji. Przez chwilę w aucie panowała cisza, jakby każdy z uczestników wyprawy chciał w ciszy przetrawić to, co usłyszał od profesora.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Super FM.
1: Już za chwilę wiadomości. Love is a strange thing. Just

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 12. Wiadomości Super FM.
3: W Bodzanowie i Głuchołazach wielkie sprzątanie po ulewie. Czy jest szansa na przedłużenie rządowego pakietu CPN? Wojewoda podkarpacka ostrzega poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech przed naciągaczami.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Wielki stres i strach przed kolejną powodzią. Tak mieszkańcy Bodzanowa w gminie Głuchołazy na Opolszczyźnie opisują sytuację po potężnej ulewie, która podtopiła ich wieś po tym, jak wylał lokalny potok. Teraz trwa sprzątanie. Strażacy usuwają szlam z dróg i wypompowują wodę z piwnic. Woda wdarła się też do dwóch mieszkań.
4: Za chwilę syn przylatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co? Po prostu tutaj wylało. Zalało tu wszystko, zniszczyło, pozalewane.
5: Nie mogę nawet rozmawiać, bo mówię pani, że to jest...
6: Szczerze powiedzieć, to jest człowiek i jeszcze z jednego horroru stresu a to drugi, bo to był strach. No a jak do domu wkroczy, no to już ja nie wiem.
3: Na miejscu trwa szacowanie szkód. W samych Głuchołazach woda podtopiła te ulice, gdzie jeszcze trwają remonty po powodzi sprzed 2 lat. 6 zł 41 groszy za litr benzyny 95 i 7 zł 37 groszy za litr diesla. Na stacjach paliw wciąż dobre informacje dla kierowców. Rządowy program CPN działa i tak będzie jeszcze do końca sierpnia i tylko do końca sierpnia. Bo jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, program jest dla budżetu kosztowny. A przy okazji przypomina, że szansę na przedłużenie pakietu CPN pokrzyżował prezydent.
7: Chcieliśmy przedłużać ten program maksymalnie jak się dało. Stąd ustawa o podatku wobec koncernów paliwowych od tych ponadnormatywnych zysków, która została zablokowana przez prezydenta.
3: Opozycja odbija piłeczkę, tłumacząc, że można inaczej i apeluje o obniżenie zarówno VAT-u, jak i akcyzy na kolejne tygodnie. Wojewoda podkarpacka ostrzega rodziny ofiar katastrofy autobusu na Węgrzech przed oszustami. Teresa Kubas-Hul podkreśliła, że władze nie kontaktują się telefonicznie z rodzinami ofiar i poszkodowanymi, więc każdy taki telefon należy traktować jako próbę oszustwa. Przekazała też, że były już pierwsze takie przypadki. Do rodzin dzwoniły osoby podszywające się

0: Cię znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
1: A zanim weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w Memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw w Birmingham, Pia Skrzyszowska.
2: Trzymamy kciuki.

0: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Położona na osiedlu Gumieńce pomiędzy Wierzbową a Braniborską ma długość 472,80 m. Ale czy wiecie, że w nazwie tej ulicy jest błąd? Od czego w ogóle pochodzi nazwa Chobolańska? Otóż pochodzi ona od Chobolan, średniowiecznego plemienia Słowian, którzy zamieszkiwali tereny nad Środkową Łabą. Centralny gród na ich terenie nazywał się Chobolin. W X wieku decyzją cesarza Ottona I Wielkiego nawet utworzono w Chobolinie biskupstwo. Tyle, że Chobolin i Chobolanie zapisywani są przez samo H, w przeciwieństwie do ulicy Chobolańskiej pisanej przez CH. Kilkanaście lat temu szczecinianin mieszkający przy ulicy Chobolańskiej zaalarmował portal internetowy szczecinnaszemiasto.pl, a dziennikarze prześledzili sprawę nadania nazwy tej ulicy w Urzędzie Miasta. I okazało się, że sprawa błędnego zapisu znana jest już od 1978 roku, czyli od prawie pół wieku. Już wtedy Komisja Bezpieczeństwa Rady Miasta debatowała, czy zmienić tę nazwę, czy nie. Odstąpiono od zmiany ze względu na koszty, jakie pociągnęłaby zmiana. Poza tym pojawiły się wówczas wątpliwości, jak poprawnie powinna brzmieć nazwa ulicy. Bo już te pół wieku temu eksperci wypowiedzieli się, że nazwa powinna brzmieć Chawolańska, opierając się na zapisie w słowniku starożytności słowiańskiej, w którym plemię znad Haweli nazywa się Chawolanie, pisane przez samo H, tak jak rzeka Hawela. Nazwa pozostaje w niezmienionym zapisie, Chobolańska przez CH. A wy przy jakiej ulicy chcielibyście mieszkać? Chobolańskiej przez CH, Chobolańskiej przez samo H, Chawolańskiej przez samo H, czy może po prostu przy Hawelskiej?
0: Szczecin bez tajemnic.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
7: W Szczecinie nauka łączy się z dobrą zabawą. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, co ciekawego czeka na was i wasze dzieciaki w mieście w to wtorkowe popołudnie. Od godziny 16 przy ulicy Garncarskiej ruszają bezpłatne warsztaty z programowania i elektroniki dla dzieci i młodzieży pod hasłem Zasady ruchu drogowego w praktyce. Uczestnicy stworzą własny, działający model skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i przejazdem kolejowym. To połączenie nauki bezpiecznego poruszania się po drogach z podstawami kodowania. Udział w zajęciach jest darmowy, a szczegóły i formularz zapisów znajdziecie na stronie internetowej Stowarzyszenia Port Szczecin. A chwilę po warsztatach idealnym kierunkiem na relaks jest szczecińska Łasztownia. W miejskiej strefie letniej i foodporcie czekają na was leżaki nad samą wodą i ponad 20 food trucków. Tuż obok do godziny 23 działa też Holiday Park z kołem widowiskowym Wheel of Szczecin i rollercoasterami, a sam wstęp na teren parku rozrywki jest darmowy. Dobre jedzenie, widok na Odrę i przyjemny spacer to przepis na udany wtorek. Spokojnego dnia, a kolejne informacje z regionu na antenie Super FM już za kilka chwil.
6: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
3: Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to rozmowa z naszego studia. Jest ze mną Tomasz Osak z Komandorii Szczecin. Park historyczny Komandoria Szczecin-Płonia. Być może już komuś się tutaj zaświeciła czerwona lampka, że już za chwileczkę, już za momencik, w sobotę i w niedzielę najbliższą, 22-23 dzień sierpnia, Templariada 2026. I jak mi już zdąży powiedzieć nasz gość, to będzie taka Templariada, że po prostu wióry będą leciały z kopii, z instrumentów średniowiecznych, bo ten program bardzo bogaty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dokładnie tak, największa nasza edycja, także kto jeszcze nie dojechał do nas na imprezę, do Szczecina, to serdecznie zapraszamy. Szczecin Płonia, wielki turniej konny, pokaz na kopie, turniej na kopie, czyli drzazgi będą lecieć w powietrzu, zdecydowanie tak. Polska kontra Portugalia, 6 konnych rycerzy w pełnych, lśniących zbrojach. Aż mi ciężko to było wypowiedzieć. Fantastyczne widowisko, 4 odsłony, 4 części tego programu. Pierwsza część to prezentacja rycerzy i pokaz sprawnościowych umiejętności jeźdźców. Kolejna edycja to w sobotę o 14:00. Kolejna edycja w sobotę wieczorem i w niedzielę rano. Tu będzie część konna sprawnościowa i już właśnie na kopie. Oraz wielki finał w niedzielę na kopie. 6 rycerzy będą się potykać. To będzie naprawdę
1: widzewiskowe. To jest turniej Joust, tak? Czy Joust.
2: Ale też nie wszystkim coś jeszcze powie, także raczej mówimy na kopie.
1: Rozumiem. A w Robin Hooda też się będziecie bawić, widziałem, bo też jest turniej z łuczników.
2: Turniej łuczniczy jest, owszem, natomiast drugim ważnym elementem będzie turniej róż, ponieważ to, co prezentujemy, to takie naprawdę wysoko rozwinięte średniowiecze. Pokaz turniej róż, będzie loża dam, będzie turniej rycerzy pełno opancerzonych, tak, że tak powiem.
1: Będą te róże damom rzucać, tak?
2: Nie rzucać, będą je wręczać. Tu chodzi właśnie pięknie o etos rycerski, heraldykę, każdy rycerz będzie wychodził ze swoim pocztem, ze swoją świtą, także naprawdę bardzo barwny turniej. Innego takiego nie ma tak naprawdę tutaj, ani w regionie chyba, ani tak powiem szczerze w dalszym regionie.
1: A to bezpieczne jest, jak mówiłeś o tych drzazgach, które lecą?
2: Znaczy, nie jest, ale to też trochę o tą adrenalinę chodzi, tu nic nie jest reżyserowane, uderzenia są bardzo mocne, zarówno konne, jak i w turnieju pieszym, rycerskim. Rycerze piesi wychodzą w pełnych zbrojach, od góry do dołu mają kolczugę. Prezentujemy i każdy herold ma zaprezentować umiejętności i dokonania swojego rycerza. To jest naprawdę coś wyjątkowego. Oprawa też jest ważna, ponieważ no nie chodzi o to tylko, żeby wyjść, powalczyć, wrócić, tylko już po 20 ponad latach naszej rekonstrukcji, raz, że uzbrojenie jest no fantastyczne, to jest topka, jeżeli chodzi o wygląd, o jakość, o wykonanie. Ubiór cywilny, stroje, loża dam, panie, które zasiadają i towarzyszą nam w tym całym turnieju, zmaganiach, to oprawa
1: po
2: jest
1: prostu
2: fenomenalna.
1: Trzeba to samemu zobaczyć.
2: Tak, to są dopiero 2 elementy do tego.
1: To jeszcze będziemy rozmawiali o kolejnych elementach, spokojnie, tu i teraz w Radiu Super FM. Teraz zajawiamy wam, że w najbliższy weekend, 22 sobota, 23 sierpnia od godziny 11 w Parku Historycznym Komandoria Szczecin-Płonia, to istotne, tam to się wszystko rozpocznie, ale w programie mamy jeszcze między innymi koncert, jest jeszcze Kuchnia Dawna, także do tej rozmowy z Tomaszem Osakiem z Komandorii Szczecin na pewno jeszcze wrócimy i będziemy was na tę imprezę zapraszać.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
5: Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Premier o ustaleniach służb w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Dziś może być już jasne, czyje dane przejęli hakerzy po wycieku z MyDoctor.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska, a na początek maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzynę 95 zatankujemy w środę za nie więcej niż 6 zł 46 groszy, a olej napędowy za 7,47 zł za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla. Są też nowe doniesienia w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Jak poinformował właśnie premier Donald Tusk, służby innych państw z regionu potwierdziły, że były wiceminister sprawiedliwości na 99% jest w Naddniestrzu, czyli zbuntowanym prorosyjskim regionie Mołdawii. Romanowski jest jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie wiadomo, czyje dane wyciekły w wyniku cyberataku na platformę MyDoctor. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że z ustaleń służb wynika, że wykradzione dane nadal są w rękach hakerów odpowiedzialnych za atak i nie zostały upublicznione w internecie.
6: Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza. Mam nadzieję, że to jest kwestia godzin. Każdy będzie mógł sprawdzić w odpowiednich portalach, czy te dane, nasze dane, były przedmiotem tego ataku i tutaj wszyscy są równi.
5: Według resortu cyfryzacji wyciek dotyczy danych 19 milionów Polaków. Trwa katastrofa ekologiczna w kanale Gliwickim. Przez złotą algę masowo umierają tam ryby. Wojewoda Śląski ogłosił zakaz korzystania z kanału na jego końcowym odcinku. Trwa walka o to, by toksyczne glony nie dostały się dalej w kierunku Odry.
7: Tutaj już po lewej, prawej będzie widać tą wodę piękną.
8: Niedzielę, jak szedłem rano do pracy na statek, no to już było widać, że ryby podpływają do powierzchni, próbują złapać oddech. No w poniedziałek, czyli wczoraj, no to już była katastrofa, już po prostu było biało od śniętych ryb.
5: Mówi kapitan żeglugi śródlądowej Michał Sternal z Mariny Gliwice, który obserwuje katastrofę w kanale Gliwickim. Są zarzuty w sprawie pożaru i wybuchu w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Chodzi o wydarzenia sprzed 2 lat. W czasie akcji gaśniczej poszkodowanych zostało też 11 strażaków i 3 osoby cywilne. Dwaj przedstawiciele firmy, która w kamienicy prowadziła działalność produkcyjno-magazynową z naruszeniem zasad, odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie pożaru. Grozi im do 8 lat więzienia. Niedawne częściowe zaćmienie słońca nie miało wpływu na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego, poinformowały polskie sieci elektroenergetyczne. Jeszcze zanim zjawisko miało miejsce, PSA informowały, że uwzględniły je w planach pracy systemu przesyłu energii. W trakcie zaćmienia

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś wtorek, jeśli tylko pogoda nie spłata na psikusa, to gorąco zapraszam na kolejny seans filmowy w ramach zamkowych nocy filmowych, które odbywają się na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Już dziś o 21.30 zobaczyć tam będzie można najnowszy film Jima Jarmusza zatytułowany Father, Mother, Sister, Brother. Film doceniony Złotym Lwem zeszłorocznego festiwalu w Wenecji. To pełen błyskotliwych obserwacji, precyzyjnie skomponowany tryptyk filmowy o relacjach rodzinnych i o tym, co sprawia, że się od nich oddalamy. Każdy z trzech rozdziałów rozgrywa się współcześnie w innym kraju. Father w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, Mother w Dublinie, a Sister Brother w Paryżu. Film Jarmusza stanowi zbiór subtelnych, pełnych humoru, ale i nut melancholii, portretów ludzkich charakterów. Sam reżyser tak mówi o swoim najnowszym filmie. Father, Mother, Sister, Brother to w pewnym sensie zaprzeczenie kina akcji. Jego wyciszony styl został świadomie ukształtowany po to, by pozwolić widzowi dostrzec drobne szczegóły, niczym starannie ułożone trzy kompozycje kwiatowe. W jednej z recenzji przeczytać można. Jim Jarmusch jest prawdziwym mistrzem w nadawaniu trywialnym sprawom większego znaczenia. Tak było w Kawie i papierosach, podobnie w Pattersonie. Nie inaczej jest również Father, Mother, Sister, Brother, najnowszym filmie amerykańskiego reżysera. Owo dzieło wydaje się nieprzyzwoicie proste w swojej strukturze, a mimo tego pozostaje głęboko poruszające. Na ekranie zobaczymy m.in. Toma Waitsa, Adama Drivera, Kate Blanchett, Charlotte Rampling i Vicky Creeps. Father, Mother, Sister, Brother jest kwintesencją kina arthouse'owego. Ten film jest dla mnie opowieścią o momentach, których nie powinno się marnować, bo przyjdzie chwila, kiedy ich zabraknie. Wtedy będzie za późno na odpowiedź Wszystko gra. I to jest właśnie klucz do szukania wartości w filmie Father, Mother, Sister, Brother, w którym tylko pozornie nic się nie dzieje, a który do przekazania ma sporo wartości. Zapraszam na seans już dziś o 21.30 na tarasy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino.

0: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
7: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek. Jest kultura, muzyka, historia i sporo wydarzeń pod gołym niebem. W repertuarze Teatru Polskiego w Szczecinie nie zabraknie komediowych emocji. Na scenę wraca spektakl Pornograf. Wciąż można oglądać sztukę Kogut w Rosole w reżyserii Marka Gierszała oraz niezwykłą farsę o sile teatru i niecodzienny melodramat patriotyczny. Jeszcze Polska nie zginęła, póki się śmiejemy. W pierwszą niedzielę września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Biegu Neptuna. Wydarzenia, które łączy sport, aktywny wypoczynek i świetną zabawę dla całych rodzin. W programie znalazły się biegi na dystansach 5 i 10 kilometrów, marsz Nordic Walking na 5 kilometrów oraz biegi dla dzieci. Organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji dla najmłodszych. Będą m.in. piana party, tory przeszkód i zabawy na wodzie i w wodzie. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas, spróbować swoich sił w sportowej rywalizacji i wspólnie z rodziną poczuć wyjątkową atmosferę jubileuszowego biegu Neptuna. Wydarzenie odbędzie się w kompleksie rekreacyjno-plażowym w Trzebieży. Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie biegneptuna.pl. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych.
6: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Każda piosenka ma swoją historię. Dziś porozmawiam z Natalią Zastępą o emocjach, które zamienia w muzykę, o pisaniu tekstów i o tym, skąd czerpie inspirację. Cześć Natalia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to jak u ciebie się rodzi, powiedz, piosenka? Od melodii czy od tekstu najpierw?
2: Melodia. Prędzej melodia. Siadam przy pianinie i robię sobie tak zwaną rybkę. Albo niektórzy mówią, że śpiewam po szwedzku, czyli w języku, który nie istnieje. Tak nie umiem mówić po szwedzku. Aha. Później piszę tekst. W sensie czasami też na przykład przychodzą frazy w trakcie już tej melodii, ale na dosłownie zdanie albo jedno słowo nawet. I często ja mam takie założenie, że jeśli już to jedno słowo albo ta jedna fraza po polsku ci weszła, to znaczy, że gdzieś w tej melodii kryła się ta emocja, o której ty zaśpiewałaś, i warto napisać ten tekst wokół tego, co pierwsze ci przyszło do głowy. To jest moja taka zasada, ale różnie przychodzą te inspiracje. Albo to są gdzieś moje przeżycia, ale często też przeżycia moich znajomych. Na przykład mój ostatni singiel Po nocach właśnie jest w sumie opowieścią, którą napisałam, obserwując mojego kolegę, jego perypetie miłosne, albo bardziej poszukiwanie miłości. Ale pamiętam też, miałam taką kiedyś śmieszną sytuację, że pisałam tekst piosenki, musiałam go dokończyć. No to jest najbardziej żmudna praca, no bo już szukasz sylab, szukasz tych dobrych słów, rymów. I tak siedzę i słyszę, jak się sąsiedzi kłócą. I napisałam głośniej teraz u sąsiada, nic nam już się nie przydarza. Więc jakby nawet chwila, która po prostu gdzieś się pojawiła,
1: moment,
2: potrafi zainspirować,
1: tak.
2: Moment.
1: A zdarzać się wyrzucać gotowe utwory do szuflady, mówisz, nie, to jest do niczego, jeszcze raz trzeba to zrobić, od zera, od na nowo.
2: Tak, jakby tak prawdopodobnie to każda piosenka, którą zrobiłam, najpierw trafiła do szuflady i była głęboko zamknięta. Zaczynając od Rudego, który był dużym przebojem radiowym, mieliśmy tę piosenkę gotową, poszła do szuflady, bo jakoś tak, chyba nie jest taka fajna, wyciągnięta po pół roku, no i nagle boom, się okazało, że jest w ogóle radiowy przebój, a nikt tak na początku nawet by nie pomyślał o tej piosence. Tak samo z moimi teraz aktualnymi numerami, które wydaję w tym roku, już premiera Urodziny i Po nocach miała miejsce. Ja te piosenki napisałam 2 lata temu i je schowałam. Musiałam je po prostu jeszcze raz odświeżyć sobie. Nie wiem, czy to jest jakiś wstyd, czy może jakaś taka mała wiara w siebie, ale może jestem najbardziej po prostu krytyczna, dlatego tak.
1: Lepiej się pisze jaką porą roku? Latem, wiosną, zimą? Czy może jesienią?
2: Najlepiej to się pisze, jak się jest smutnym. Z mojego doświadczenia tak wynika, że zawsze gdzieś ten taki sentymentalizm i nostalgia wychodzi, więc obstawiałabym, że pewnie jesień jest do tego idealnym.
1: Idealne rozwiązanie.
2: Kandydat. Tak. Ale nie mam chyba czegoś takiego. Najbardziej jednak zależy od tej emocji, którą po prostu się w danym momencie czuję.
1: Łatwo się odsłania w muzyce emocje?
2: Nie, mi nie jest to łatwe. W sensie mam inaczej. Jak piszę piosenkę, jeszcze jest w szufladzie, to jest dla mnie łatwiejsze, ale potem się stresuję, kiedy już musi ona wyjść, albo jakby chcę ją pokazać. Ja chcę się z tym zmierzyć, ale potem sobie myślę, że to jest takie jednak mega duże uzewnętrznienie się i dlatego każde potem słowa, opinie, które już dostaję od moich fanów, słuchaczy, są takie, jakbym, nie wiem, rozmawiała z jakimś terapeutą, no bo jestem ciekawa, co on o tym myśli, czy na przykład ktoś czuje podobnie, albo myśli, co ty w ogóle, Natalia, tu skleciłaś, to nie ma żadnego sensu, albo przestań. No nigdy nie wiesz tego, więc to jest najbardziej chyba stresujące.
1: Jaka będzie reakcja?
2: Tak.
1: A jak reagujesz na interpretację swoich tekstów przez fanów właśnie, tak, a propos tego?
2: Ja się cieszę, w sensie ja się zawsze cieszę, jak ktoś ma inną interpretację niż ja ją na przykład założyłam. Nie zawsze, wiadomo, to jest możliwe, ale często tak się zdarza. Na przykład bardzo było mi z jednej strony miło, ale z drugiej smutno, jak ktoś mi napisał, że przez piosenkę za późno jakby zmierzył się z tym, żeby zerwać z drugą osobą. I sobie myślę, no zerwanie nigdy nie jest fajne, ale z drugiej strony myślę, że jeśli to jest to zmierzenie się, no to się cieszę, że ktoś w końcu się na to zdecydował, więc to są takie bardzo intymne często historie, o których ludzie do mnie piszą. No ale to jest właśnie wtedy to takie poczucie, ten wstyd znika, no bo jeśli ja się otworzyłam i ktoś wróci do mnie z tym samym feedbackiem i się do mnie otworzy, no to chyba nie ma niczego fajniejszego.
1: Jest akcja i reakcja.
2: Tak, to prawda.
1: Natalia Zastępa jest gościem w programie Gwiazdy na Lato, a już jutro porozmawiamy o tym, co dzieje się poza sceną. Natalia, dziękuję ci pięknie.
2: Dziękuję.
0: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: Strava. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepie. Tak i na castorama.pl.

0: laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 14. Wiadomości Super FM.
5: Premier o zatrzymanych w sprawie domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki, problemy dyrektorów szkół przed pierwszym dzwonkiem i zakazy wchodzenia do wody na nadmorskich kąpieliskach na finiszu wakacji.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Policja zatrzymała dwie osoby, które mogą mieć związek z atakiem na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. To 46-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. Zaatakowane dzieci miały 14 i 12 lat. Mężczyzna i kobieta wyzywali je i grozili im. Wykręcili jednemu z dzieci rękę, połamali zabawkowy dron i rzucili odłamkami w chłopca, powodując u niego zadrapania. Do sprawy odniósł się dziś premier Donald Tusk.
6: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci, nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce. Nie muszę nikomu tego tłumaczyć.
5: Do całej sytuacji doszło w piątek w okolicach Głównego Dworca Kolejowego w Bydgoszczy. Jeden z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech opuścił już rzeszowski szpital. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, hospitalizowane są jeszcze 4 osoby z pierwszej grupy poszkodowanych, która wczoraj wieczorem wróciła do kraju rządowym samolotem. W węgierskich szpitalach nadal jest 18 rannych. Służby przygotowują się do ich transportu, ale wcześniej zgodę na to muszą wydać lekarze. Do pierwszego dzwonka w szkołach coraz bliżej, tymczasem dyrektorzy wciąż mają sporo znaków zapytania, na przykład o przepisy zobowiązujące szkoły do prowadzenia lekcji techniki w specjalnych pracowniach, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz.
7: Ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam wprowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie, kiedy. Gdzieś ta pracownia być może już będzie.
5: Kolejny znak zapytania to, jak zapełnić braki kadry nauczycielskiej.
7: Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów. Zapełniamy te wakaty, dzwonimy do koleżanek, emerytek, przyjdź jeszcze, popracuj. Prosimy dyrektorki z innych szkół, namów nauczyciela, żeby do mnie przyszedł. Zatrudniamy osoby z niepełnymi kwalifikacjami za zgodą kuratorium.
5: A przed początkiem roku szkolnego, 31 sierpnia, nauczycielscy związkowcy zjadą do Warszawy na protest. Głównym postulatem jest podwyżka płac. Kolejny dzień z zakazem wchodzenia do wody na części kąpielisk nad Bałtykiem na Pomorzu Zachodnim. Powodem niezmiennie są wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewają m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie. Tegoroczny jarmark Świętego Dominika w Gdańsku jest już historią. Czas więc na podsumowania. Jak podali organizatorzy, imprezę odwiedziło blisko 1,5 miliona gości z kraju i zagranicy. W tym roku czekało na nich ponad 700 stoisk, a na nich rękodzieło, sztuka, antyki, moda czy kuchnie świata. Nowością tegorocznej edycji były dodatkowe lokalizacje, takie jak przystanek Retro na Targu Węglowym, czy stoiska na ulicy Podwale Staromiejskiej i przy Targu Drzewnym.

0: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: Przez większą część swojej historii mieszkańcy Sollières mieli pewien geograficzny problem. Palma była stosunkowo blisko, ale droga do niej była bardzo daleka. W linii prostej oba miasta dzieli niespełna 25 km. Pomiędzy nimi wyrasta jednak potężna bariera – góry Serra de la Tramuntana. Zamiast więc patrzeć w stronę reszty wyspy, mieszkańcy Sollières przez stulecia zwracali się ku morzu. No i właśnie ta izolacja stworzyła jedno z najciekawszych miast na Balearach. Jesteśmy w północno-zachodniej części Majorki, w żyznej dolinie nazywanej Val de Sollières. Otaczają ją jedne z najwyższych szczytów całej wyspy, m.in. Puig Major, który wznosi się na 1436 metrów. Takie położenie stworzyło tutaj dosyć specyficzny mikroklimat, a wraz z nim bogactwo, które przez długi czas miało kolor pomarańczowy. Sollières słynie bowiem z cytrusów. Pomarańcze, także cytryny uprawiano w dolinie od stuleci, wykorzystując system nawadniania rozwijany jeszcze w okresie panowania muzułmańskiego. Sama nazwa Sollières prawdopodobnie wywodzi się od arabskiego Sulyar, związanego z określeniem żyznej, złocistej doliny. Arabskie dziedzictwo nadal można tutaj odczytać w krajobrazie, w przebiegu kanałów irygacyjnych, tarasach rolniczych czy w sposobie gospodarowania wodą. No oczywiście pomarańcze okazały się doskonałym towarem eksportowym. Tyle, że przewożenie ich przez góry było trudne. Znacznie łatwiej było załadować owoce na statek w pobliskim Port de Sollières i wysłać do Francji. No i tak Sollières zaczęło bogacić się na handlu morskim. Kontakty z Francją na przykład stały się tak silne, że w XIX wieku wielu mieszkańców wyemigrowało do Marsylii, do Bordeaux czy Montpellier. Zakładali tam sklepy, przedsiębiorstwa, no a kiedy dorobili się majątku, część wracała na Majorkę i budowała domy. No i spacerując dzisiaj po Sollières, zobaczymy imponujące rezydencje w stylu takim modernistycznym, secesyjnym, w dużej mierze inspirowanym architekturą francuską. No to właśnie pieniądze emigrantów zmieniły wygląd miasta na przełomie XIX i XX wieku. A przez sam środek miasta co kilka minut przejeżdża tramwaj. No i to chyba jest najbardziej charakterystyczna scena Sollières. Stare, drewniane wagony przeciskają się pomiędzy stolikami kawiarni, po czym jadą dalej w stronę portu. Linia została uruchomiona już w 1913 roku. Do dzisiaj łączy centrum miasta z portem oddalonym około 5 km, tramwajem nad morze. Jeszcze ciekawsza jest jednak kolej prowadząca do Palmy. No, nazywa się Ferrocarril de Sollières. Uruchomiono ją w 1912 roku, a jej budowa była prawdziwą rewolucją, ponieważ po raz pierwszy przełamano wielowiekową izolację doliny. Tory poprowadzono przez Serra da Tramuntana, drążąc liczne tunele i budując wiadukty. Najdłuższy tunel ma niemal 3 km. Do dzisiaj na tej trasie kursują charakterystyczne drewniane składy, dlatego też przejazd z Palmy do Sollières jest czymś więcej niż transportem. To jedna z największych atrakcji turystycznej całej Majorki. Zachęcam do poznania. Do usłyszenia. Cześć.
0: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Gościmy w Gdańsku w hotelu apartamentach Chrobry. Obok mnie pan Andrzej Cysewski. Panie Andrzeju, to hotel czy apartamenty?
2: Nasz obiekt jest połączeniem jakby tych dwóch funkcji. Funkcji hotelowej i funkcji apartamentowej. Oferujemy apartamenty zarówno dwuosobowe, trzyosobowe, czteroosobowe w różnych układach, pięcioosobowe i sześcioosobowe. We wszystkich naszych apartamentach do dyspozycji jest aneks kuchenny, gdzie nasi goście mogą samodzielnie przygotować sobie posiłki, odgrzać cokolwiek, ale mają do dyspozycji również naszą restaurację na dole w budynku, która świadczy takie usługi jak room service, dzięki czemu nie musicie Państwo schodzić do restauracji. Wszystkie posiłki są dostarczone do Państwa apartamentu. Do tego macie Państwo zapewnione 24-godzinną recepcję, w której możecie wszystkie sprawy załatwić, w której każdy problem zostaje rozwiązany. Nie jest to tak jak w apartamentach rozrzuconych po kilku budynkach, gdzie zazwyczaj jest ciężko trafić, ciężko załatwić jakąkolwiek sprawę. Tutaj wszystko odbywa się na miejscu.
1: Czyli trochę z hotelu, trochę z apartamentu. Apartamenty mają też wszystkie, mają niesamowity widok zagwarantowany, prawda?
2: Zgadza się. Nasze wszystkie apartamenty dwuosobowe, trzyosobowe i część apartamentów czteroosobowych ma widok wprost na Gdańską Starówkę, ale i na Motławę. Poza tym apartamenty pięcioosobowe kategorii deluxe są to apartamenty, które mają narożne okna, dzięki czemu macie Państwo panoramiczny widok na całą Starówkę i na rzekę Motławę. Są to apartamenty rezerwowane zarówno na imprezy różnego rodzaju, czyli wieczór kawalerski, panieński, ale i także do rodzinnego wypoczynku. Mamy dodatkowo na ostatnim, szóstym piętrze apartament kategorii premium, mieszczący od 6 do 8 osób z widokiem z każdej strony. Macie Państwo tutaj widok na Gdańsk, Gdańską Starówkę, koło widokowe, ale i tutaj na stocznie. Widoczne są stare dźwigi stoczniowe.
1: Tu jest absolutna cisza. Sprawdziłam, przetestowałam. Jest idealnie cicho i rzeczywiście to jest połączenie hotelu i apartamentów w najlepszym tego słowa znaczeniu. Opowiadał pan Andrzej Cysewski z Chrobry Apartamenty Gdańsk.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
3: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89 i poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM, prosto z ulicy Kaszubskiej, spod siedziby Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w naszym mieście. Dosłownie kilkadziesiąt minut temu zakończyła się rozprawa pomiędzy prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem kontra radnym opozycji Sprawa i Sprawiedliwości Krzysztofem Romianowskim, szefem tego klubu w szczecińskiej Radzie Miasta. Tutaj pozywający, czy też akt oskarżenia wniosła formalnie gmina miasto Szczecin, bo też warto zwrócić uwagę, że to była sprawa karna i ta sprawa została umorzona. Zanim wyjaśnię, jak to się do tego doszło, to przypomnijmy, że chodziło o wypowiedzi Krzysztofa Romianowskiego, radnego Romianowskiego, dotyczące budowy bazy paliw pod Podjucha. Głośna medialna sprawa, no nie ma tutaj czasu, żeby przypominać wszystkich wątków, natomiast jeden niezwykle istotny wątek to jest ten z rozmowy Radia Super FM. Wiosną w naszym studiu był pełnomocnik inwestora, mecenas Kacper Stukan, który zwrócił uwagę, mówił o tym na antenie właśnie Radia Super FM po raz pierwszy, że gmina mogła tę inwestycję zablokować, ponieważ była jedna mała działka i bez tej małej działki, gdyby gmina ją wykupiła, to inwestor by tej bazy po prostu nie mógł zbudować. I w związku z tym no, radny Romianowski, przedstawiciel opozycji Prawa i Sprawiedliwości, zamieścił serię różnych grafik z różnymi pytaniami, które zadawał, czy miasto wiedziało, czy nie wiedziało, i za to został, tak przynajmniej prezydent Szczecina mówił, także podczas sesji szczecińskiej Rady Miasta uznał to prezydent za to, że go to zniesławia, w związku z tym ten akt oskarżenia w sprawie karnej został wniesiony i został ten właśnie, została ta sprawa dzisiaj umorzona po około 40-kilkuminutowej rozprawie. Oczywiście ta rozprawa była niejawna, mamy tutaj tylko słowa samego radnego Romianowskiego i jego pełnomocnika już po wyjściu z sali rozpraw, którzy zwracali uwagę na to, że to była absolutnie dopuszczalna krytyka, jakiej przedstawiciel opozycji może się dopuścić. Oczywiście szczegółowe informacje, jeszcze będziemy do tego tematu wracać, chociażby na naszym facebookowym profilu czy stronie Radia Super FM. Natomiast na ten moment jest ta informacja najważniejsza. Sprawa została umorzona. Prezydent Szczecina był na sali. Piotr Krzystek nie komentował sprawy ani przed wejściem do sali rozpraw, ani po wyjściu. Podobnie jego pełnomocnik nie udzielał żadnych komentarzy i po prostu wyszedł z sądu. To tyle dla tu i teraz w Radiu Super FM. Andrzej Kutys. Dziękuję.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Jest 15. Wiadomości Super FM.
4: Ruszyły procedury związane ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Znów są ostrzeżenia przed burzami w trzech regionach. Warszawskie urzędy dzielnic będą pracować dłużej, to w związku z potężnym wyciekiem danych.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Jedna z pięciu osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, które wczoraj przyleciały specjalnym samolotem do Polski i trafiły do szpitala w Rzeszowie, została wypisana do domu. Pozostałych 16 lekko poszkodowanych pasażerów tego samego rejsu również jest już w swoich domach. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała dziś także o uruchomieniu procedur związanych ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku.
5: Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje rodzinom. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
4: W niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości poseł PiS i były minister Marcin Romanowski ukrywa się w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza. Ogłosił to Donald Tusk, powołując się na informacje przekazane przez służby państw regionu, z którymi nawiązano współpracę. Na 99% Romanowski przebywa w Tyraspolu, mówi premier.
6: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
4: Na to, że Romanowski jest w stolicy Naddniestrza, wskazywał adres w piśmie wysłanym przez niego do Sądu Okręgowego o wydanie mu listu żelaznego. Dziś prokuratura zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie i stwierdziła, że brak podstaw do wydania Romanowskiemu takiej gwarancji, bo jego dotychczasowa postawa procesowa nie daje rękojmi przestrzegania warunków ewentualnego listu żelaznego. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Dziś jednak burze nie będą już tak groźne jak wczoraj. 10% odpadów generowanych w województwie pomorskim chwilowo nie ma gdzie trafić. W weekend spalił się zakład w Chlewnicy, do którego trafiały śmieci z kilkunastu gmin, takich jak Jastarnia, Żukowo czy Kartuzy. Ruszyły już kryzysowe procedury i wytypowano zakłady, które będą co najmniej przez najbliższe 3 miesiące odbierać odpady w zastępstwie. Kłopotliwe mogą być zwłaszcza śmieci z frakcji bio, przyznaje rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos.
7: Problemem mogą być limity, które są wydawane w momencie tworzenia takiego zakładu i one są określane przez marszałka, ale tutaj również mamy zapewnienie ze strony marszałka, jeżeli będą konieczne zwiększenia takie tymczasowe, kryzysowe na przetwarzanie tych odpadów, no to bez zbędnej zwłoki będą one realizowane.
4: Wciąż trwa dogaszanie zakładu w Chlewnicy. Nadal pali się hałda śmieci. Strażacy nie mogą dotrzeć do środka jednej z czterech hal. Po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor od dziś w Warszawie Biuro Administracji i Spraw Publicznych oraz jego delegatury w dzielnicach będą czynne dłużej, do 18:00. Jak przekazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, to reakcja na duże zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL, do czego po ataku zachęcało Ministerstwo Cyfryzacji. Zastrzec PESEL można też bez wychodzenia z domu w aplikacji mObywatel.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Piotr Jarząbek, witam raz jeszcze i zapraszam do wspólnej jazdy we wtorkowe popołudnie. A zapewniam, że nasza radiowa pomoc na pewno Wam się przyda, bo korków w Szczecinie bardzo, ale to bardzo dużo. Ogromna kolejka teraz na przykład na Floriana Krygiera, na dojeździe do ronda Hakena, już za skrętem w ulicę Ustowską. Trzeba wcisnąć hamulec. Piszecie również do nas o kolizji w tamtej okolicy, dokładniej na obwodnicy Przecławia, także na pewno trzeba tam uważać. Na rondzie uniwersyteckim sytuacja niewiele lepsza, tutaj stoimy na południowej Cukrowej, choć krakowska też może dać się Wam we znaki. Jadąc w stronę centrum, co jakiś czas dzwonicie na Mieszka Pierwszego, podobnie Piastów. Tu niewielkie kolejki, ale za to korek ogromnych rozmiarów uformował się na Narutowicza. Już mniej więcej w okolicach Placu Dziecka trzeba się zatrzymać. Kopernika na dojeździe do Bramy Portowej na razie jest przejezdna, ale jadąc w Krzywoustego trochę sobie postoicie na Placu Zwycięstwa. Wyszyńskiego i Niepodległości też stoją, to także przed wjazdem na Bramę Portową. Nabrzeże Wieleckie płynnego przejazdu również Wam teraz nie zapewni. Most Długi Energetyków, tu też jedziemy z zderzak w zderzak, więc znacznie bardziej polecamy Wam jechać przez trasę zamkową. Tam na razie bez korków.

0: Polonia Linia Brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
4: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na Ciebie.
5: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać, przyszłość, którą możesz prowadzić.

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
4: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
5: Ciepły letni wieczór i dobre kino pod chmurką to przepis na idealny finał wtorku. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, co dzisiaj po zmroku na wielkich ekranach w plenerze. Pierwsza propozycja ucieszy mieszkańców Prawobrzeża i nie tylko. W Dąbiu na skwerze Księdza Świetlińskiego rusza kolejne letnie kino na leżakach. O 21:00 wyświetlony zostanie uwielbiany komediowy klasyk, czyli Czas na miłość. Wstęp na seans jest wolny, wystarczy zabrać ze sobą dobry humor, koc i wpaść na skwer. Z kolei na Lewobrzeżu czeka na Was kolejny seans w ramach Zamkowych Nocy Filmowych. Już o 21:00 na tarasach Zamku Książąt Pomorskich zobaczymy dramat Father, Mother, Sister, Brother. W rolach głównych m.in. Kate Blanchett i Adam Driver w nowym, nagrodzonym w Wenecji filmie Jima Jarmusza o relacjach rodzinnych. To pełna subtelnego humoru propozycja wyjątkowej scenerii zamkowych tarasów. Wybierzcie swój dzisiejszy seans pod gwiazdami, a kolejna porcja wakacyjnych informacji na naszej antenie już jutro o 9:30.
4: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
2: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Za 19 minut na zegarach pojawi się godzina 16, ale na szczecińskich ulicach czas tak jakby się zatrzymał. Korki wciąż są i nie wygląda na to, żeby jakoś niedługo zamierzały zniknąć. Duże utrudnienia w jeździe teraz chociażby na Placu Szarych Szeregów. Tutaj stoicie na Alei Piastów, ale także na Alei Wojska Polskiego. Co najmniej kilkanaście minut do swojego przejazdu trzeba doliczyć. Dodatkowe minuty w samochodzie zapewni wam także dojazd do Placu Grunwaldzkiego. Tutaj trzeba postać na Piłsudskiego, na Jana Pawła II, na Rajskiego czy na Śląskiej. W tym rejonie zwolnijcie również na Edmunda Bałuki, to oczywiście na dojeździe do Placu Zgody, a i Jagiellońska może nie być teraz zbyt przejezdna. Okolice Placu Rodła na razie w miarę przejezdne, wyglądając z okna naszego studia, korków nie widzę, drobne kolejki za to na Matejki, ale to raczej tylko chwila i będzie po kłopocie. Z kolei jadąc na północ, uważajcie na Strzanieckiej, Komuny Paryskiej przy skrzyżowaniu z Obotrycką, też zakorkowana, wielu zmotoryzowanych, jak to zwykle bywa, także po obu stronach ulicy Bogumińskiej.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
2: Węgierski sąd zdecydował w sprawie aresztu dla kierowcy autokaru. Władze Opolszczyzny obiecują zasiłki dla mieszkańców Głuchołaz. Sprawdzimy też pogodę na koniec wakacji.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. Jest miesięczny areszt dla kierowcy polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Tak zdecydował dziś sąd w Miszkolcu. O areszt wnioskowała prokuratura. Wcześniej węgierscy śledczy informowali, że kierowca nie był wystarczająco wypoczęty, siadając za kółkiem. Z powodu zmęczenia zasnął, w wyniku czego autokar zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. W wypadku zginęło 12 osób. Mieszkańcy zalanej wczoraj po ulewie gminy Głuchołazy na Opolszczyźnie dostaną zasiłki, obiecują władze województwa. Na razie potwierdzono podtopienia 2 domów, ale służby cały czas sprawdzają skalę zniszczeń. Potężna ulewa podtopiła wiele ulic i piwnic, a także piwnicę remontowanego szpitala w Głuchołazach. Wylał też potok w Bodzanowie pod Głuchołazami, w którym nadal trwa odbudowa po powodzi. Sprzed 2 lat strażaków w sprzątaniu wspomagają mieszkańcy, którzy usuwają naniesione przez wodę błoto i śmieci.
4: Co wczoraj płynęło, no to trochę łzy popłynęły z oczu, no ale dzisiaj co? Trzeba walczyć, nie?
2: Jeśli będzie potrzeba, mieszkańcy mogą też liczyć na pomoc terytorialsów, mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
5: Postęp tych prac związanych z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy jest dosyć dobry.
2: Wiadomo na pewno, że sprzątanie po wczorajszej ulewie jeszcze potrwa. 3 lata więzienia grożą kobiecie z Bydgoszczy, która miała zaatakować bawiące się w parku ukraińskie rodzeństwo. Miała zwyzywać 12-latka i jego 14-letnią siostrę, do tego wykręcić chłopcu rękę, zniszczyć zabawkę drona i rzucić nim w 12-latka. Według policji to kobieta była prowodyrem całego zajścia. Jej 34-letni partner tylko się wszystkiemu przyglądał. Został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony do domu. O środkach zapobiegawczych wobec kobiety zdecydują jeszcze dziś śledczy. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami natomiast dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te wczorajsze. Deszcz też już nie będzie tak ulewny, a za to długotrwały, co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi Paweł Staniszewski, hydrolog z IMGW.
6: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
2: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
7: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Drugie miejsce zajęła Francja z ponad 1 miliardem pasażerów. Trzecie miejsce zajęły Włochy, a Polska w tym zestawieniu jest na 6 miejscu.
2: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Tym razem w ramach pomocy drogowej w Radiu Super FM zaglądamy na Gumieńce. Tutaj klasycznie ogromne korki są na rondzie Kierosa, po obu stronach stoimy na Kusłońcu, Europejska i Okulickiego też nie są teraz przejezdne, a i na Derdowskiego na krótką chwilę trzeba będzie się zatrzymać. Sznur samochodów ustawia się także na Wrocławskiej, to w okolicach skrzyżowania z Okulickiego i Spiską. Na wyjeździe z miasta zatrzymacie się w Mierzynie, to oczywiście skrzyżowanie Weleckiej z Topolową, swoje trzeba odstać. Duży ruch także na ulicy Modrej, czyli przejechaliśmy na Krzekowo. Postoicie jadąc w kierunku Bezrzecza, hamulec wciskamy już na zjeździe z ulicy Szafera. Na Wojska Polskiego zwolnić trzeba przy skręcie w ulicy Traugutta, to jest oczywiście węzeł Łękno. Stoimy również na ulicy Majdańskiego. Wielu zmotoryzowanych, także na Wawrzyniaka, tam przypominamy, trwają prace drogowe związane z wymianą wodociągów. Można przejechać tylko w kierunku Wojska Polskiego, no ale właśnie, teraz nie można przejechać, bo tam jest korek. A jeśli wy gdzieś na swojej drodze napotkacie utrudnienia, to możecie do nas dzwonić 91 24 55. Nasz pomarańczowy telefon czeka na wasze wieści z dróg.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: I po reklamie.
2: Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Niby już za chwilę godzina 17, ale na szczecińskich ulicach wygląda to tak, jakby było ledwo po 15. Ogromne kolejki, chociażby na Moście Długim, tam zatrzymujemy się jeszcze przed dojazdem do Ronda Portowców, czyli na Energetyków. Nabrzeże Wieleckie w nieco lepszej kondycji, na trasie zamkowej też nie będzie problemów z przejazdem. Cały czas stoimy także w okolicach Placu Zwycięstwa. Solidnie zwolnicie przed wjazdem w Krzywoustego. Korek także na Narutowicza, już przy skręcie w Kopernika. Jedziemy zderzak w zderzak i tak ciągniemy się aż do Alei Piastów. Kilka minut więcej zabierze Wam także skrzyżowanie 26 kwietnia z Bohaterów Warszawy, a także dojazd do Placu Szarych Szeregów, szczególnie od strony Alei Wojskiego i wspomnianej przed chwilą Alei Piastów. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za wspólną jazdę we wtorek i już teraz zapraszam na jutro. A teraz na 97,5 dużo dobrej muzyki, a na początek Kasia Kowalska z utworem Pieprz i Sól.

0: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
0: I po reklamie.
2: Tak gra, super.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
0: Super.
2: Super FM. Jest 17. Wiadomości Super FM.
3: Miesięczny areszt dla kierowcy po wypadku autokaru na Węgrzech. Puma w dolnośląskich lasach jest zdjęcie z fotopułapki. Sprawdzimy też jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Miesiąc spędzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który w niedzielę miał wypadek na Węgrzech. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu na wniosek prokuratury. Kierowca jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, mówi rzeczniczka sądu Tunde Majorosz.
4: Ja legę.
3: Charakter przestępstwa, surowość ewentualnej kary, a także obce obywatelstwo i stałe zamieszkanie za granicą stwarzają ryzyko ucieczki lub ukrywania się. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Tymczasem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że udało się już zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne wypadku.
5: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane.
3: Wojewoda poinformowała też, że w najbliższych dniach do Polski wróci kolejna grupa poszkodowanych.
5: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
3: Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciła pierwsza, 21-osobowa grupa lżej rannych pasażerów. Poluzowane śruby w tylnych kołach prywatnego auta prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Sprawę wyjaśnia gdyńska policja. W niedzielę podczas jazdy samochód prezydent miasta zgubił koło. W pojeździe znajdował się mąż prezydent oraz trójka dzieci. Teraz zebrany przez policję materiał oceni prokuratura. W sprawie ma zostać powołany biegły, który oceni, czy śruby mogły samoistnie się poluzować. Prezydent Gdyni ujawniła też, że wcześniej dostawała pogróżki. Puma na Dolnym Śląsku, jak poinformowali leśnicy, widziano ją w lasach w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Na dowód Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy opublikował zdjęcie dzikiego kota z fotopułapki. Leśnicy apelują o czujność podczas chodzenia po lesie. To kolejna informacja na temat pumy, która wędruje po dolnośląskich lasach. 13 sierpnia urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku wydali ostrzeżenie dla turystów i mieszkańców o możliwej obecności nieokreślonego zwierzęcia z rodziny kotowatych w rejonie między Szczytną a Polanicą Zdrojem. Zagranica, groźny incydent w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej na Ukrainie, największej siłowni nuklearnej w Europie. W wyniku eksplozji drona na przystanku autobusowym używanym przez pracowników zakładu zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Nie doszło natomiast do żadnych uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe ani ochronę obiektu. I na koniec sprawdzamy jeszcze, ile będzie nas jutro kosztować tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, za benzynę 95 zapłacimy w środę maksymalnie 6 zł i 46 groszy, a za olej napędowy 7,47 za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla.
2: Wakacyjne hity.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
3: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, jest kultura, muzyka, historia i sporo wydarzeń pod gołym niebem. Muzyka sprzed 400 lat, a chwilę wcześniej funkowe rytmy i muzyczna opowieść człowieka, który zna radio od podszewki. W ogrodach Śródmieście zapowiadają się ciekawe dni. W ostatnią środę sierpnia wystąpi tam Ensemble del Passato. To koncert plenerowy z muzyką wczesnego baroku, czyli czasów, gdy muzycy mieli znacznie więcej swobody niż mogłoby się wydawać. Nuty były często tylko punktem wyjścia, a wykonawcy improwizowali, ozdabiali melodie i dodawali muzyce własne emocje. W programie utwory z różnych zakątków Europy. Także właśnie z Rzeczpospolitej Obojga Narodów, z Anglii, Francji, Hiszpanii czy Italii. Na scenie sopranistka Anna Budzyńska, Maciej Kończak z historycznymi gitarami oraz Henryk Kasperczak. Z lutnią. Będzie melancholia, zaduma, ale też rytm, energia i dużo radości. Wstęp na ten koncert jest bezpłatny. A jeśli ktoś woli muzykę zdecydowanie bliższą naszym czasom, Ogrody Śródmieście zapraszają również na wieczór z Hirkiem Wroną. Legendarny dziennikarz i radiowiec od 5 dekad obecny w mediach ponownie stanie za konsoletą. Będą funkowe rytmy, muzyczne historie i charakterystyczne opowieści Hirka Wrony. Człowieka, który o muzyce potrafi mówić tak, że nawet dobrze znane dźwięki nabierają zupełnie nowego znaczenia. Przenosimy się do zabytkowej willi Lenza, która przygotowała wyjątkowy program na końcówkę lata i początek jesieni. Najbliższe dni upłyną tam pod znakiem wielkiej historii, kina oraz międzynarodowych koncertów. 22 sierpnia o godzinie 11 czeka na Was filmowy poranek. Willa Lenza zaprasza na wakacyjne zwiedzanie i kino. Po spacerze z przewodnikiem zobaczycie film Małgorzaty Frymus pod tytułem Szczecińska Willa Lenza – Powrót do świetności. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM i w naszych mediach społecznościowych.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Wakacyjne hity.

0: Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Każda piosenka ma swoją historię. Dziś porozmawiam z Natalią Zastępą o emocjach, które zamienia w muzykę, o pisaniu tekstów i o tym, skąd czerpie inspirację. Cześć Natalia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to jak u ciebie się rodzi, powiedz, piosenka? Od melodii czy od tekstu najpierw?
2: Melodia. Prędzej melodia. Siadam przy pianinie i robię sobie tak zwaną rybkę. Albo niektórzy mówią, że śpiewam po szwedzku, czyli w języku, który nie istnieje. Tak nie umiem mówić po szwedzku. Aha. Później piszę tekst. W sensie czasami też na przykład przychodzą frazy w trakcie już tej melodii, ale na dosłownie zdanie albo jedno słowo nawet. I często ja mam takie założenie, że jeśli już to jedno słowo albo ta jedna fraza po polsku ci weszła, to znaczy, że gdzieś w tej melodii kryła się ta emocja, o której ty zaśpiewałaś, i warto napisać ten tekst wokół tego, co pierwsze ci przyszło do głowy. To jest moja taka zasada, ale różnie przychodzą te inspiracje. Albo to są gdzieś moje przeżycia, ale często też przeżycia moich znajomych. Na przykład mój ostatni singiel Po nocach właśnie jest w sumie opowieścią, którą napisałam, obserwując mojego kolegę, jego perypetie miłosne albo bardziej poszukiwanie miłości. Ale pamiętam też, miałam taką kiedyś śmieszną sytuację, że pisałam tekst piosenki, musiałam go dokończyć. No to jest najbardziej żmudna praca, no bo już szukasz sylab, szukasz tych dobrych słów, rymów. I tak siedzę i słyszę, jak się sąsiedzi kłócą. I napisałam: głośniej teraz u sąsiada, nic nam już się nie przydarzy. Więc jakby nawet chwila, która po prostu gdzieś się pojawiła,
1: moment,
2: potrafi zainspirować.
1: Tak. Moment. A zdarza ci się wyrzucać gotowe utwory do szuflady? Mówisz, nie, to jest do niczego, jeszcze raz trzeba to zrobić. Od zera, od na nowo.
2: Tak, jakby tak prawdopodobnie to każda piosenka, którą zrobiłam, najpierw trafiła do szuflady i była głęboko zamknięta. Zaczynając od Rudego, który był dużym przebojem radiowym, mieliśmy tę piosenkę gotową, poszła do szuflady, bo jakoś tak, chyba nie jest taka fajna. Wyciągnięta po pół roku, no i nagle boom, się okazało, że jest w ogóle radiowy przebój, a nikt tak na początku nawet by nie pomyślał o tej piosence. Tak samo z moimi teraz aktualnymi numerami, które wydaję w tym roku, już premiera Urodziny i Po nocach miała miejsce. Ja te piosenki napisałam 2 lata temu i je schowałam. Musiałam je po prostu jeszcze raz odświeżyć sobie. Nie wiem, czy to jest jakiś wstyd, czy może jakaś taka mała wiara w siebie, ale może jestem najbardziej po prostu krytyczna, dlatego tak.
1: Lepiej się pisze jaką porą roku? Latem, wiosną, zimą? Czy może jesienią?
2: Najlepiej to się pisze, jak się jest smutnym. Z mojego doświadczenia tak wynika, że zawsze gdzieś ten taki sentymentalizm i nostalgia wychodzi, więc obstawiałabym, że pewnie jesień jest do tego idealnym.
1: Idealne rozwiązanie.
2: Kandydat. Tak. Ale nie mam chyba czegoś takiego. Najbardziej jednak zależy od tej emocji, którą po prostu się w danym momencie czuję.
1: Łatwo się odsłania w muzyce emocje?
2: Nie, mi nie jest to łatwe. W sensie mam inaczej. Jak piszę piosenkę, jeszcze jest w szufladzie, to jest dla mnie łatwiejsze, ale potem się stresuję, kiedy już musi ona wyjść, albo jakby chcę ją pokazać. Ja chcę się z tym zmierzyć, ale potem sobie myślę, że to jest takie jednak mega duże uzewnętrznienie się i dlatego każde potem słowa, opinie, które już dostaję od moich fanów, słuchaczy, są takie, jakbym, nie wiem, rozmawiała z jakimś terapeutą, no bo jestem ciekawa, co on o tym myśli, czy na przykład ktoś czuje podobnie, albo myśli, co ty w ogóle, Natalia, tu skleciłaś, to nie ma żadnego sensu, albo przestań. No nigdy nie wiesz tego, więc to jest najbardziej tak. Chyba stresujące.
1: Jaka będzie reakcja?
2: Tak.
1: A jak reagujesz na interpretację swoich tekstów przez fanów właśnie, tak, a propos tego?
2: Ja się cieszę, w sensie ja się zawsze cieszę, jak ktoś ma inną interpretację niż ja ją na przykład założyłam. Nie zawsze, wiadomo, to jest możliwe, ale często tak się zdarza. Na przykład bardzo było mi z jednej strony miło, ale z drugiej smutno, jak ktoś mi napisał, że przez piosenkę za późno jakby zmierzył się z tym, żeby zerwać z drugą osobą. I sobie myślę, no zerwanie nigdy nie jest fajne, ale z drugiej strony myślę, że jeśli to jest to zmierzenie się, no to się cieszę, że ktoś w końcu się na to zdecydował, więc to są takie bardzo intymne często historie, o których ludzie do mnie piszą. No ale to jest właśnie wtedy to takie poczucie, ten wstyd znika, no bo jeśli ja się otworzyłam i ktoś wróci do mnie z tym samym feedbackiem i się do mnie otworzy, no to chyba nie ma niczego fajniejszego.
1: Jest akcja i reakcja.
2: Tak, to prawda.
1: Natalia Zastępa jest gościem w programie Gwiazdy na Lato, a już jutro porozmawiamy o tym, co dzieje się poza sceną. Natalia, dziękuję ci pięknie.
2: Dziękuję.
0: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: I po reklamie.
0: Jest 18. Wiadomości Super FM.
4: Wszystkie polskie ofiary wypadku na Węgrzech już zidentyfikowane. Podwyżki cen żywności czekają nas w najbliższych miesiącach. Rozmowy telefoniczne i puszczenie głośnej muzyki ograniczają brytyjskie puby.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To jednak nie znaczy, że ciała zostaną szybko sprowadzone do kraju. Procedury są dość długotrwałe, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
5: Najpierw ciała powinny być wszystkie zidentyfikowane, później akt zgonu. Później musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
4: Dlatego właśnie trudno konkretnie określić datę, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować. Do aresztu na miesiąc trafił kierowca autokaru. Decyzję o areszcie podjął sąd w węgierskim Miskolcu. Śledczy podejrzewają kierowcę o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Kończy się dobry czas dla naszych portfeli, czas taniejącej żywności. Prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc ceny spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce ten trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim, i mówi, jakie produkty są kolejne w kolejce do podwyżek.
6: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw. Mniejsza produkcja w Polsce. Polska jest dużym producentem i eksporterem takich produktów jak jabłka. Wydaje mi się, że wiele kategorii warzyw z uwagi na mniejszą produkcję w Polsce zacznie drożeć.
4: Póki co, jak wynika z danych GUS-u, tańsze niż rok temu, nawet 20 do 25% są masło, wieprzowina, jabłka, warzywa, szczególnie buraki, kapusta, cebula i ogórki. Kolejne niewybuchy i ograniczenia w środku Warszawy. Saperzy są już na miejscu. To rejon skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Żelaznej na granicy warszawskiej Woli i Śródmieścia, gdzie odnaleziono ponad 20 niewybuchów. Służby wstrzymały ruch kołowy i pieszy w okolicy. Ewakuować się musieli mieszkańcy dwóch okolicznych budynków. Walka o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Zarejestrowano już 24 komitety wyborcze, ale to nie oznacza, że tylu kandydatów znajdzie się ostatecznie na kartach do głosowania. Najpierw muszą zebrać wymagane podpisy. Popularna sieć brytyjskich pubów Wetherspoon wprowadziła zakaz puszczania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych przez głośnik. W oświadczeniu tłumaczy, że wielu klientów doprowadzało to do szału. W niemal 800 lokalach sieci pojawią się teraz tabliczki z apelem, by klienci nie przeszkadzali innym bywalcom lokali.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
2: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju tenisowego w Cincinnati. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału, a z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska oraz Magdalena Fręch. O czym więcej opowie Przemysław Pozowski.
3: Świątek prawo gra ćwierćfinał turnieju, w którym broni tytuł. Udało zwycięstwo nad Marią Sakkari w 3 setach, z których pierwszego wygrała Greczynka. Analizowała Świątek w pomeczowym wywiadzie. Szczerze, czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Może trochę brakowało mi precyzji i grałam za bardzo na nią, co wykorzystywała. No i grała szybciej i głębiej niż ja. Później starałam się to zmienić i bardziej na nią naciskać, by nie miała tylu szans, więc cieszę się, że w drugim secie to zadziałało, a ona zaczęła popełniać błędy. Ja poczułam wtedy, że to moment, by ją docisnąć. O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z francuską Dion Paris. W trzeciej rundzie odpadły Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, odpowiednio z Dianą Schneider i Jeleną Rybakiną.
2: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Eliminacje Ligi Mistrzów wchodzą w decydującą fazę play-off. Dziś pierwsze spotkania. Szlagierem będzie starcie Fenerbahce Stambuł z Olympique Lyon. Piłkarze ze Stambułu w drugiej rundzie kwalifikacji wyeliminowali wicemistrza Polski Górnika Zabrze, a w trzeciej poradzili sobie z austriackim Szturmem Graz. Ten mecz, jak i wszystkie dziś o 21:00, rewanże w przyszłym tygodniu, a zwycięzcy zagrają w fazie ligowej. Polskie zespoły szykują się za to na decydujące starcie w eliminacjach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Problemem ma Lech Poznań, bowiem kapitan kolejorza Mikael Isak nie wystąpi w meczu ze szwajcarskim FC Thun. W czwartkowym spotkaniu nie zagra także kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Jegbe, Janika Niero oraz Filip Jagiełło. Łucznictwo jest kolejną dyscypliną, w której Rosjanie będą mogli startować na pełnoprawnych zasadach pod własną flagą oraz hymnem. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Łuczniczej zaakceptował rekomendacje MKOL-u. Wcześniej uczyniły to Federacja Szermiercza, Gimnastyczna oraz Siatkarska.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjny hit.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie. Super FM. Sport. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W Cincinnati trwa prestiżowy turniej tenisowy rangi 1000. Jutro Iga Świątek powalczy w 1/8 finału z francuską Dion Paris. Dotychczas obie panie grały ze sobą tylko raz. W drugiej rundzie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu górą wynikiem 6-1, 6-1 była Polka, która sięgnęła później po brązowy medal. Serena i Venus Williams za to odpadły w pierwszej rundzie debla w Cincinnati, przegrywając 2-6, 6-1 i 8-10 z Ukrainką Martą Kostiuk oraz Amerykanką Peyton Stearns. Amerykańskie tenisistki zagrały ze sobą wspólnie pierwszy raz od 4 lat. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner może wycofać się z US Open z powodu kontuzji kolana. Jak donosi włoska prasa, 25-latek ostatnie dni spędził na badaniach medycznych i treningach w Turynie. Wciąż nie jest pewny jego start w ostatnim turnieju wielkoszlemowym. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, za to kibice królowej sportu zacierają ręce na meeting Diamentowej Ligi. Jeden z nich odbędzie się w weekend na Stadionie Śląskim. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
6: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płockarz Jakub Szymański, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
7: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 110 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zejdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
6: A zanim weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Birmingham Pia Skrzyszowska.
5: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Patryk Vieira został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. Legenda Arsenalu oraz kadry Francji poprowadzi drużynę narodową po raz pierwszy w swojej karierze trenerskiej. Na stanowisku zastąpił on Pape Thion, który został zwolniony po Mistrzostwach Świata.
0: Wakacyjne hity.

0: Wakacyjne hity Super FM.
1: Can't touch this.